Widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś. Tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Telemarketing bez zgody? Zgłaszaj. Łokich właśnie wyciąga konsekwencje. Orban na razie bez konsekwencji za swoje rządy i ich końcówkę. W tej prawdzie wpłyniemy też na suchego szum oceanu.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Ponad 300 tysięcy złotych kary za telemarketing bez zgody. UOKiK chce pieniędzy od Centrum Dotacji OZE, wcześniej Ekocentrum. Firma pozyskiwała kontakty, wstępnie je weryfikowała, a potem umawiała klientów na spotkania handlowe. Numery zdobywała z baz zewnętrznych i od algorytmu, który je generował. W obu przypadkach nie było wcześniejszej zgody konsumentów na marketing bezpośredni. Do 300 tysięcy złotych kary dochodzi jeszcze 100 tysięcy dla osoby zarządzającej spółką za umyślne naruszenie przez tę spółkę zbiorowych interesów konsumentów.
3: Prawda Antyradio.
2: 500 miliardów forintów wydał na boku i po cichu Viktor Orban. To jest prawie 1,5 miliarda euro. Były premier Węgier rozdysponował taką kwotę przed kwietniowymi wyborami, które przegrał. Środki były włączone w budżet państwa. Niezgodnie z prawem trafiły do przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń czy diecezji. Takie przesunięcia budżetowe powinny być publikowane w dzienniku urzędowym, a nie były.
3: Prawda Antyradia.
2: Szybki wyrok po awanturze w szpitalu we Wrześni. Już wiadomo, co z nietrzeźwymi 25-latkiem i 66-latką, którzy krzyczeli i byli agresywni w sierpniu.
4: W przypadku 25-latka zasądzona została kara grzywny w wysokości 1500 zł, natomiast dla 66-latki została zasądzona kara ograniczenia wolności w postaci prac społecznych.
2: Mówił Adam Wojciński z policji. Oboje odpowiedzą też za przestępstwa popełnione wobec pracowników szpitala.
3: Prawda Antyradia.
2: Jesteśmy gotowi na zimę. Zapasy gazu w polskich magazynach to już prawie 94% napełnienia. W całej Unii Europejskiej to dopiero 65%. Słabo, biorąc pod uwagę, że pięcioletnia średnia na ten moment to ponad 80%.
3: Prawda Antyradia.
2: Ocean przy palmie w Warszawie. Drogowcy zaczynają dziś pracę przy stworzeniu wysp z roślin na rondzie de Gaulle'a.
5: W centrum Warszawy powieje egzotyką. ZDM Maciej Dziubiński.
6: Samotna palma otoczona morzem.
5: Będą wyspy.
6: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie.
5: Kocimiętka i szałwia będą udawać wodę.
7: Codziennie będę opływała jakże luksusową wyspę wokół palmy.
5: Na archipelagu będzie miejsce dla łapiących piratów drogowych.
6: Pozostawimy na rondzie de Gaulle'a zatoki, gdzie m.in. policja będzie mogła postawić swoje pojazdy, gdy zajdzie taka potrzeba.
5: Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Znów deszczowo prawie w całym kraju. Opadów nie spodziewamy się dzisiaj tylko w Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Za to we Wrocławiu i w Zielonej Górze może też zagrzmieć. Na termometrach będzie od 17 stopni w Koszalinie przez 20, w Gdańsku i w Olsztynie 24, w Warszawie i w Łodzi do 27, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i w Krakowie.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Nauczyciele w Polsce zarabiają wyraźnie mniej niż ich koledzy z zachodu Europy. Często ponad dwukrotnie mniej. Nauczycielskie pensje pod lupę wziął personel serwis. O szczegółach Monika Baneś-Bator.
2: Płace nauczycieli w Polsce pozostają wyraźnie niższe niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Taki początkujący nauczyciel zarabia około 6700 zł brutto miesięcznie, podczas gdy w Niemczech to nawet 20 tysięcy złotych brutto, a w Wielkiej Brytanii i Szwecji te zarobki zdecydowanie przekraczają 10 tysięcy złotych. I jeżeli chodzi o te wynagrodzenia nauczycieli w Polsce, to one są uzależnione przede wszystkim od stopnia awansu zawodowego. Na początku właśnie to jest to około 7 tysięcy złotych brutto, później nauczyciel mianowany zarabia około 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie, natomiast dyplomowany może liczyć na około 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, czyli mniej więcej 7400 zł netto. Jeżeli chodzi o nauczycieli przedszkolnych, to jeżeli są oni objęci kartą nauczyciela, to tutaj te wynagrodzenia są podobne. Natomiast nadal widzimy, że wynagrodzenia nauczycieli, gdzie odpowiedzialność i wymagania związane z zawodem są dosyć wysokie, nie znajduje to odzwierciedlenia w poziomie płac. No i właśnie te największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami, gdzie tam nauczyciel potrafi zarobić te 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Natomiast tam też mamy różne elementy, które składają się na to, ile taki nauczyciel zarabia. Oczywiście mamy też inne obciążenia podatkowe, inne koszty życia, no ale jednak sama różnica jest już dosyć duża. W Szwecji nauczyciel może zarobić od 17 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To są zdecydowanie też atrakcyjniejsze wynagrodzenia i tak naprawdę doświadczony nauczyciel w Polsce zarabia około połowy tego, co jego odpowiednik w Szwecji. Podobnie sytuacja ma miejsce w Wielkiej Brytanii, no i to nie oszukujmy się, wpływa na atrakcyjność tego zawodu, a to jest o tyle istotne, że w Polsce, jeżeli chodzi o nauczycieli, to teraz mamy zdecydowanie deficyt.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Monika Baneś-Bator z Personel Serwis.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Prawdziwe góralskie wesele i wszystkie obrzędy z nim związane. W Skansenie w Chorzowie w najbliższą niedzielę odbędzie się specjalne wydarzenie. Wieś tańczy i śpiewa na weselu, podczas którego będzie można zobaczyć tradycje weselne pochodzące z Beskidu Śląskiego. Muzeum Marcin Gaweł.
4: Przede wszystkim będziemy pokazywać tradycje związane nie tylko z weselem, ale całym jakby ceremoniałem, który to poprzedzał, czyli swatami, z mowinami, namowami. Właśnie tutaj występuje różnego rodzaju też nazewnictwo tego, tych wszystkich zwyczajów. I będziemy porównywać te zwyczaje właśnie z Beskidu Śląskiego z tymi z Górnego Śląska. Stąd nasi goście zarówno z Beskidu, mówię tu o Agnieszce Macoszek, etnolożce z Muzeum Beskidzkiego imienia Andrzeja Podżorskiego w Wiśle, Katarzynie Rudzkiej-Ryś, prezesce zarządu Muzeum Regionalnego na Grapie, ale też ze strony powiedzmy tej śląskiej o Annie Grabińskiej-Szcześniak z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz o Lechu Krzyżanowskim, czyli kierowniku działu nauki naszego muzeum. I tutaj będziemy konfrontować, czy jak gdyby wymienić się poglądami, jak te dawne zwyczaje funkcjonowały, gdzie były podobieństwa, gdzie występowały różnice. My też chcemy pokazać, że te rzeczy, które do tej pory zostały, są jakimiś takimi jeszcze szczątkami tych dawnych tradycji, bo występują drużbowie, występują starości weselni, ale ich funkcje obecnie są diametralnie różne od tego, na czym polegała ich rola w dawnych, jak gdyby, w tych obrzędach.
3: Jak wesele, to musi być też muzyka. Czy będzie właśnie jakaś taka góralska muzyka? Jak to będzie?
4: Absolutnie tak. Tutaj będziemy mieć góralską muzykę na żywo, na zakończenie tego cyklu, powiedzmy, rozmów, debat, pytań. W zeszłym roku myśmy mieli podobną, też właśnie o weselu, a to było wesele śląskie i padało ze strony naszych gości mnóstwo pytań. Pojawiły się wspomnienia swoich własnych wesel, jak to było. Natomiast dla młodych odbiorców może być to ciekawe, żeby jak gdyby skorzystać z tej tradycji, może właśnie wdrożyć ją jak gdyby podczas swoich wesel, także zapraszamy zarówno na to, żeby powspominać, ale też może zaplanować w jakiś ciekawy sposób, oryginalny sposób swoje przyszłe wesele. A przygrywać nam w tym roku będzie Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Wisła. A więc taka formacja, która zanurzona jest w tradycyjnym graniu. Obiecali nam, że będzie to rzeczywiście takie z przytupem, będzie mnóstwo dobrej zabawy. Cała ta opowieść o tych weselach będzie przeplatana takimi scenkami dawnych obrzędów. Także będzie trochę, powiedzmy, teatru, takie odgrywania scenek, muzyka, no i też dyskusja, wspomnienia. Także bardzo ciekawa impreza.
3: A goście weselni, czyli goście, którzy w ten dzień przyjdą do skansenu, czy te też będą mogli właśnie wziąć jakby taki czynny udział w tej zabawie, potańczyć?
4: Tak, absolutnie tak. Tu jak gdyby na zakończenie zaprosimy wszystkich do tego, żeby zatańczyli z nami wspólnie. Stąd jak gdyby też ta kapela góralska. Także tych, którzy chcą tutaj sobie wesoło potuptać nóżkami, zapraszamy, a ci, którzy jak gdyby mają tylko ochotę posłuchać i powspominać, również znajdą coś ciekawego. Oprócz tego mamy oczywiście zajęcia warsztatowe. Także zarówno dla tych dorosłych, jak i dla tych młodszych będzie można ozdobić szlajfki, które były elementem takiego stroju uroczystego, zrobić takie drewniane łyżki, ozdobić. Pamiętają być może Państwo, że te łyżki do tej pory są jeszcze używane przy oczepinach, tam uderza się w ręce tego pana młodego. Też możemy dowiedzieć się, skąd jest tego typu tradycja, albo też wykonać taką galandę, czyli ozdobny wieniec, który nosiły panny. Także mnóstwo atrakcji, zapraszamy.
3: A czy będzie jedna na przykład panna młoda i pan młody, czy jak to będzie?
4: Nie będzie pana młodego ani pani młodej jednej, bo będziemy mówić o różnicach, natomiast też będziemy mówić o tym, czym jak gdyby one się różniły, te postaci, jaką też pełniły funkcję w tym obrzędzie. Musimy jak gdyby pewne rzeczy sobie uświadomić, bo nie jesteśmy jak gdyby w stanie tego tworzyć tak dokładnie, jak kiedyś to było. Aczkolwiek staramy się właśnie poprzez te sceny Państwu pokazać, ale trzeba powiedzieć, że cały ten ceremoniał zaślubin, ta ornamentyka wokół tego była bardzo rozbudowana. Miał to naprawdę bardzo bogatą symbolikę, także chcemy przynajmniej o tym opowiedzieć i w ten sposób może pobudzi Państwa do tego, że może właśnie przełożyć to na jakiś współczesny język, czyli na obecne wesela.
3: I to wesele w Skansenie już w najbliższą niedzielę.
4: Tak, w najbliższą niedzielę o godzinie 13 zapraszamy Państwa na łąkę między Zagrodą Sołtysa a między Kaczmą. Jeżeli tam oczywiście będzie dobra pogoda, tam to będzie to się wszystko odbywało. Także fantastyczny czas mogą Państwo nas spędzić, takie niedzielne popołudnie.
3: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Starcza na bieżące wydatki, plus można pozwolić sobie na coś ekstra bez liczenia. Taki finansowy luz ma tylko 12% Polaków. O szczegółach Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
5: Z naszego badania wynika, że tylko 12% Polaków czuje dziś realny finansowy komfort i może bez większego problemu pozwolić sobie na większe wydatki. Dla zdecydowanej większości sytuacja wygląda inaczej. 53% badanych przyznaje, że pieniędzy wystarcza na codzienne potrzeby, ale większe zakupy trzeba już wcześniej zaplanować. Co czwarty respondent deklaruje, że dochody wystarczają głównie na podstawowe potrzeby, a 6% ma problem nawet z pokrywaniem bieżących kosztów. Najbardziej odczuwamy ceny żywności i podstawowych produktów, wskazuje 24% badanych. Na kolejnych miejscach są rachunki za media, 16%, a także paliwo i utrzymanie samochodu oraz koszty związane z mieszkaniem po 13%. Widać też, gdzie Polacy najpierw szukają oszczędności. 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji, a po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość. To pokazuje, że nawet przy niższej inflacji wysoki poziom cen nadal bardzo mocno wpływa na codzienne decyzje finansowe Polaków.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Bulwary rzeki mają się zmienić i stać bardziej przyjazne dla mieszkańców. Gliwice ogłosiły konkurs na koncepcję bulwaru w Kłodnicy. O szczegółach mówi miejska urbanistka Agata Twardoch.
6: Konkurs jest skierowany do architektów i architektów krajobrazu. Zależy nam, żeby startowały w nim zespoły interdyscyplinarne, które będą łączyły w sobie te kompetencje, czyli urbanisty, architekta krajobrazu. Oczekiwania w stosunku do tego konkursu są właściwie dwojakie. Po pierwsze, zależy nam na tym, żeby mieszkańcy Gliwic uwierzyli w wielki potencjał, jaki ma rzeka Kłodnica, czyli chcemy otworzyć trochę wyobraźnię i pokazać, jak w ciągu wieloletnich prac transformacyjnych ta rzeka może być przywrócona miastu, jak może się zamienić w taki naprawdę tętniący życiem korytarz ekologiczno-spacerowy i w związku z tym z jednej strony oczekujemy takich rozwiązań bardzo dalekosiężnych, bardzo odważnych, takich, które mówią o całej rzece w przebiegu całego miasta, ponad 14 kilometrów rzeki. Są to w związku z tym opracowania takie ideowe. Druga sprawa, jakiej oczekujemy od tego konkursu, to jest już wskazanie pierwszych miejsc interwencji, które moglibyśmy rozpocząć dosyć szybko i w których moglibyśmy rzeczywiście przestrzeń komunikacyjno-rekreacyjną, czyli taką komunikacyjną z myślą o osobach pieszych i o rowerach, przy tej Kłodnicy zorganizować.
3: Miejsca interwencji, czyli to są takie miejsca, które wymagają w pierwszej kolejności jakby zmiany?
6: Tak, to byłyby takie miejsca, które wymagają w pierwszej kolejności zmiany, które mogą już rozpocząć ten wieloletni proces, może nawet w tym znaczeniu.
3: Czyli wzdłuż Kłodnicy, wzdłuż rzeki byłyby bulwary przygotowane zarówno dla pieszych, dla rowerzystów, pewnie byłoby też dużo zieleni. Jakie są właśnie takie wyobrażenia, jakby to miało wyglądać?
6: Przede wszystkim myśmy już opracowując materiały konkursowe podzielili tą rzekę na różne fragmenty, bo ona w przebiegu całego miasta ma bardzo różny charakter, ma i taki charakter super przyrodniczy, gdzie zresztą pracujemy też nad wprowadzeniem użytków ekologicznych, czyli takiej formy ochrony krajobrazu, która pozwoli nam zaprzestać w tym obszarze jakichś interwencji większych, ale są też części przemysłowe, części związane z historyczną zabudową, takie części trochę infrastrukturalne w pobliżu autostrady, no i jest ta część miejska, taka śródmiejska. W związku z tym po pierwsze chcemy dla każdej z tych stref mieć inną wiodącą myśl, która oczywiście będzie się łączyła w całość, a po drugie chcemy, żeby, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie właśnie tak całościowo, bo dla każdego fragmentu to będzie coś innego. Dla tego fragmentu w centrum miasta chcemy, żeby to była taka prawdziwie, no taki bulwar tętniący życiem, gdzie będzie można usiąść, odpocząć w cieniu drzew, przejść. Mamy fantastyczną możliwość połączenia na przykład Parku Chrobrego i Parku Chopina właściwie wzdłuż tej Kłodnicy i to jest zupełnie niewykorzystany potencjał. Chcielibyśmy go gdzieś tam przywrócić miastu. Mamy możliwość zorganizowania miejsc do siedzenia w strefie rzeki, a wszyscy wiemy, że ta rzeka, jeżeli jej nabrzeża są dobrze zorganizowane, może być czymś, co bardzo mocno ludzi przyciąga. Potem mamy takie odcinki, gdzie dużo ważniejsza będzie infrastruktura komunikacyjna, czyli chodzi o to, żeby powstająca droga rowerowa, bo zapewne o takiej formie mówimy, miała wygodne miejsca, gdzie można się zatrzymać, może jakieś wiaty, może jakieś miejsca do siedzenia, może jakieś parki kieszonkowe się pojawią wzdłuż takich przestrzeni. No i mamy te części przyrodnicze, które są tak atrakcyjne, że naszym zdaniem mogłyby być w ogóle takim miejscem wycieczki, czyli jeżeli byśmy dobrze połączyli rzekę z tą komunikacją rowerową, no to wyobrażam sobie, że za kilka lat mieszkańcy Gliwic mogą się spokojnym, spacerowym tempem rowerowym wybrać na piknik nad Kłodnicą, obserwować przyrodę, czyli wtedy w tych miejscach, te miejsca dla ludzi musiałyby być jak najbardziej tak zorganizowane, żeby tej przyrodzie nie przeszkadzały, ale żeby z drugiej strony umożliwiały jej obserwację.
3: Na przykład w centrum miasta, w centrum Gliwic, Kłodnica jest tak mocno obudowana. Te nabrzeża są murowane. Czy jest właśnie szansa, że one będą zmienione, przebudowane, że ona będzie taka bardziej otwarta, bardziej dostępna dla ludzi, no a z jednej strony, żeby to nadal było bezpiecznie, żeby tutaj nie było podtopień.
6: Tak, no więc po pierwsze my cały czas bardzo mocno współpracujemy z Wodami Polskimi, czyli pracujemy w ramach ich kompetencji, a po drugie, no nie mogę w tej chwili powiedzieć o jakiejkolwiek możliwości renaturalizacji rzeki, natomiast chcemy, żeby w ramach tych dużych pomysłów, tych przyszłościowych, takie pomysły nam także zostały poddane i my wtedy te pomysły będziemy mogli dalej starać się przetworzyć na projekty już bardziej wykonawcze, więc ewentualna renaturalizacja to na pewno nie jest kwestia najbliższych 5, ani przypuszczam 10 lat, ale jeżeli wspólnie właśnie z Wodami Polskimi, z Wydziałem Planowania Przestrzennego i z całym gronem ekspertów, którzy też zasiadają w jury naszego konkursu, uznamy, że jest to jakiś kierunek, do którego możemy dążyć, to chcielibyśmy przed sobą taką możliwość otworzyć.
3: Odbyły się chyba też w ostatnim czasie takie warsztaty, takie konsultacje społeczne, między innymi chyba z rowerzystami, tak?
6: Tak, bo zanim ogłosiliśmy konkurs, no to chcieliśmy też poznać, jakie są mocne strony, słabe strony, jaki jest potencjał tej przestrzeni. W związku z tym zaczęliśmy od takich warsztatów, na które zaprosiliśmy i różne stowarzyszenia działające w Gliwicach, między innymi Stowarzyszenie Rowerowe Gliwice, ale też przedstawicieli radnych, mieszkańców, młodych ludzi, czyli studentów też zaprosiliśmy na to i właśnie Wody Polskie i wszystkie takie organizacje i osoby, które w tej materii działają. I we współpracy z nimi właśnie wskazaliśmy dla każdej z tych części największy potencjał, największe zagrożenia i te takie możliwości rozwoju w związku z tym, bo zależy nam na tym, żeby ten konkurs był jak najbardziej umocowany w realiach.
3: A jaki jest harmonogram? Do kiedy jest teraz ten konkurs i kiedy może zaplanowane są albo dopiero będą planowane kolejne prace? Kiedy być może te bulwary, Kłodnicy w Gliwicach faktycznie się zmienią?
6: Na pewno konkurs będzie rozstrzygnięty do końca roku. Wszystkie warunki przystąpienia i wszystkie dokładne daty można znaleźć na naszej stronie Biura Urbanisty Miasta i tam są podane, ale do końca roku planujemy rozstrzygnięcie konkursu i już możliwość pokazania, jakie były wybrane prace i na tej podstawie w pierwszym etapie wyłonimy te przestrzenie, które mogłyby podlegać tej takiej szybkiej zmianie. No i to myślę, że ma szansę się realizować w 2028 roku w jakichś małych fragmentach. No a to myślenie dalekosiężne, no to jesteśmy na początku drogi, to musimy w ogóle wybrać, jaką widzimy dla tej rzeki przyszłość.
3: Dla Antyradia Paulina Kozioł.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: drugi zaginiony odnaleziony. Tym razem to historia bez happy endu. Wraca ruch kolejowy na tory w okolicach Gdańska. W tej prawdzie też wehikuł czasu. Wracamy do lat 90.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 6:31. Grzegorz Kornacki. Koniec poszukiwań zaginionych na Zatoce Puckiej. Odnalezione zostało ciało drugiego z mężczyzn. Pierwszego udało się wcześniej odnaleźć żywego w kapoku. Obaj byli poszukiwani od wtorkowego wieczora, po tym jak wypłynęli skuterem wodnym z Osłonina i nie wrócili przed zapadnięciem zmroku. Ten, który przeżył, przetrwał w wodzie do środowego poranka.
1: Prawda Antyradia.
0: Wrócił ruch kolejowy na szlaku Gdańsk Południowy Pruszcz Gdański, choć od nocy to powrót na jednym torze. Utrudnienia są spowodowane zderzeniem pociągu z ciężarówką na przejeździe Gdańsk-Lipce. 42-letni kierowca z Bośni i Hercegowiny wjechał na torowisko, kiedy szlabany zaczęły się już opuszczać. Utknął pomiędzy nimi. Pomimo podpowiedzi świadków nie wyłamał rogatki i nie zjechał z kolejowego szlaku. Trafił do szpitala. Nikomu z pociągu nic się nie stało.
1: Prawda Antyradia.
0: Pożar w lesie i na otwartej przestrzeni w okolicach Giżycka. Spokojnie, to szkolenie dla strażaków, żołnierzy i leśników. Jednym z kluczowych elementów ćwiczeń jest wykorzystanie gaśniczego samolotu, dromadera.
2: To około 2000 litrów wody z każdego samolotu na palący się teren. No i teraz jest czas na to, żeby strażacy mogli wejść do tych działań i zgodnie z tak zwaną zasadą złotej godziny, do godziny po zrzucie wody, żeby mogli to ugasić. Idą, bo chyba już nawet słychać.
3: No, biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje z klimatem na świecie, mamy takie przekonanie, że te pożary niestety będą występowały coraz częściej.
0: Mówili koordynator Waldemar Wielgosz i prezes OSP Olsztyn Gutkowo Paweł Zapadka. Ćwiczenia będą trwały jeszcze dziś przez cały dzień.
1: Prawda Antyradia.
0: Pamiętacie starą Polonię 1? A pamiętacie jej gwiazdy? Nie, nie te nocne, te z wcześniejszych godzin. Yatamana, generała Daimosa czy Tsubasę. Krakowskie Muzeum Komiksu zabiera nas w podróż do świata telewizji kablowej lat 90. Możemy tam oglądać plansze z kultowych japońskich seriali animowanych, które dziś nie każdy pozwoliłby oglądać dzieciakom.
4: Gigi, czyli Dashka Pei, jest takim trochę lubieżnikiem, byśmy powiedzieli. On na przykład ma taką fiksację na punkcie bielizny damskiej.
0: Przypominał Artur Wabik z muzeum. Wystawa rusza dziś wieczorem i potrwa do 16 października. Na zegarach mamy teraz 6:33, czyli czas na pełną kulturę, a zaraz potem prognoza pogody.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Dżentelmeni nie czekają na reakcję widzów. Drugi sezon raptem od wczoraj jest na Netflixie, a trzeci już znalazł się w preprodukcji. Streamingowy gigant zamówił go jeszcze przed premierą.

0: premierą tego najnowszego. Scenariusze nie są gotowe, ale Guy Ritchie nazwał dalszy ciąg nieuniknionym. Daty premiery jeszcze nie ma. Samuel L. Jackson, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Does he look like a bitch? What? Jest pierwszy zwiastun filmu The Beast. Fabuła będzie tu raczej drugorzędna, liczy się rozwałka. W skrócie uzbrojona grupa przeprowadza zamach stanu, a głowa państwa sama siada za kierownicą swojej opancerzonej limuzyny i uruchamia jej tajne uzbrojenie. Film reżyseruje Renny Harlin, twórca Szklanej Pułapki 2. Premiera w USA 9 października.
1: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
2: Do 27 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Krakowie, Katowicach, Opolu i we Wrocławiu. 25 stopni będzie w Poznaniu, 24 w Łodzi, w Warszawie, 20 w Olsztynie i w Trójmieście, 18 stopni w Szczecinie, a najmniej 17 w Koszalinie. Deszcz może padać w większości Polski. Sucho ma być w Śląskiem, w Małopolskiem i Podkarpackiem.
1: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
3: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą Moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Więcej tego samego w Sejmie, czyli prezydenckie weto i Trybunał według starych standardów dziś na tapecie. W Polsce to jest bubr, kuna, kurcze łoś, czyli wakacyjne szkody samochodowe. A propos, znana marka może zniknąć.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Bez nudy dziś w Sejmie będą głosowania w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta dla przepisów o kryptowalutach, czy w sprawie wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko wskazuje na to, że weto Karola Nawrockiego utrzyma się, ale według politologów taki, jaki by nie był wynik tego głosowania, to będzie dobre głosowanie dla premiera. Inaczej w sprawie sędziego TK tutaj kandydat Donalda Tuska nie ma całkowitego poparcia nawet w rządzącej koalicji.
1: Prawda Antyradia.
0: O kokardę polityki budowanej wokół przecieków ma Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dokładnie tak mówi ona sama, dementując spekulacje dotyczące wejścia Szymona Hołowni do rządu albo objęcia przez niego funkcji szefa klubu parlamentarnego partii. Liderka Polski 2050 apeluje o zakończenie idiotycznych przecieków stołkowych i skupienie się na efektach pracy.
1: Prawda Antyradia.
0: Wakacje za nami, czas przyjrzeć się samochodom. Letnie miesiące to czas, kiedy łatwo uszkodzenia w większym ruchu, przy szalejącej pogodzie czy przez dzikie zwierzęta.
2: Z reguły najłatwiej uszkodzić samochód na drodze. Komenda Główna Policji Robert Opas.
3: Podczas wakacji policjanci ruchu drogowego obsługiwali 4691 wypadków.
2: Plus kolizje, których było ponad 68 tysięcy. Potrafią być kosztowne. Link 4, Paulina Wolińska.
4: Uszkodzone zostało Lamborghini Urus. Naprawa tego samochodu kosztowała ponad 1 000 000 zł.
2: Pogoda też dała popalić.
4: Grat wielkości piłek golfowych uszkodził karoserię pojazdu, a koszty naprawy wyniosły 46 tysięcy złotych.
2: Ale bank dziwnych zdarzeń rozbił bocian.
4: Próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głębokie zarysowanie warte kilkanaście tysięcy złotych.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec świata na horyzoncie. Według niemieckich mediów Volkswagen chce zakończyć działalność marki najpóźniej do końca 2029 roku. Podobno to w ramach oszczędności. Wirtschaftswoche powołuje się na poufny dokument dla Rady Nadzorczej, według którego klienci Seata dalej będą mieli obsługę, w tym serwis. Koncern na razie nie komentuje sprawy.
1: Prawda Antyradia.
0: Zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim. Oddając głos, trzeba będzie potwierdzić tożsamość. Najlepiej elektronicznie. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Adrian Staniszewski.
5: Możemy zweryfikować się za pomocą aplikacji M-Obywatel, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, ale także dowodu z warstwą elektroniczną, czyli wszystkich tych dowodów, które zostały wydane po marcu roku 2019.
0: Tegoroczne głosowanie w WBO rusza za 2 tygodnie. Od 17 do 27 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Deszczowo może być w zdecydowanej większości Polski. Opadów nie spodziewamy się tylko w Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Za to we Wrocławiu i w Zielonej Górze deszczom mogą towarzyszyć burze. Wieczorem opady i temperatury prawie bez zmian.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

cyk, 11 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witam wszystkich. Mam nadzieję, że państwo wyspani. W końcu mamy piątek, 4 dzień września i zaczyna się pomalutku kręcić weekend. A to oznacza, że przed wami pełen luz. Oczywiście dla niektórych po południu, dla innych może wcześniej, a może później. Nadciąga sobota, niedziela, a w poniedziałek, wiadomo, od nowa ten sam cyrk. Tak więc trzeba wykorzystać każdą chwilę i sekundę, żeby się nie stresować, nie denerwować, tylko widzieć jedną i najważniejszą rzecz, że szklanka jest zawsze do połowy pełna, a wy już wiecie, co to może znaczyć. Ja oczywiście przejrzałem sobie listę i widzę, że jest tu parę asów, które odpalimy dziś z samego rana, żeby was pobudzić i załatwić wam kapitalny dzień. Co prawda grafika na zewnątrz jest z epoki VHS-u, ale może zmienimy to w 4.

widzę, proszę państwa, ten stary gramofonik i ten winyl kultu, gdzie kręci się ta płytka i ten numer Krew Boga, rok 1987. Ależ to były, jak mówią, kapitalne czasy, a dopiero te najlepsze miały nadejść. No ale nie zajmujmy się przeszłością, przecież ważne jest to, co wydarzy się na przykład dziś, a każdy ma na bank jakiś plany na ten piątek. Ja też oczywiście mam od metra planów. Oglądałem ten film z tym facetem, co ćwiczy. Dwa razy go obejrzałem, żeby się upewnić, czy jestem gotów na takie wyzwanie. To nie jest taka prosta rzecz, złapać się za hantle z samego rana. Dziś postanowiłem, że rozpocznę tę rywalizację i na początek ponad 6 minut patrzyłem na hantle. Mówię, jeszcze przyjdzie moment, że się wezmę za was i zobaczycie, co się stanie. Nie tylko ja schudnę, ale wy też stracicie na wadze. I teraz tylko się zastanawiam, czy powinienem złapać na początek sam drążek, czy dołożyć do tego chociaż po tym jednym najmniejszym plasterku. Trochę mi to zajmie, ale przyjdzie taki dzień, że ruszę w podróż, żeby zostać Mister Olimpia w swojej kategorii. Daj Boże!

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antiradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty

oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzorcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zatrzymanie, zarzuty, areszt, czyli w sprawie zonda krypto, przyspieszenie zgodnie z planem. Ciało na plaży, służby w Trójmieście mają co robić. W tej prawdzie też muzyczna wystawa o nie tylko muzycznej przeszłości.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest dokładnie 7:30. Grzegorz Kornacki. Są zarzuty, są i wnioski o areszt dla trzech osób zatrzymanych w sprawie afery zonda krypto. Anna P. i Jaromira W. mają odpowiedzieć m.in. za udział w gangu, którego celem było przejęcie majątku Sylwestra Suszka. Rafał Z., taki giełdowy specjalista, ma zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Podejrzanym grozi nawet do 10 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Zgon w Trójmieście. Na plaży w Gdyni znalezione zostało ciało 33-latka. Było w namiocie. Policja zabezpieczyła co mogła, a zwłoki zostały przekazane do zakładu medycyny sądowej. Tam specjaliści spróbują ustalić, co się stało. Szczegółów na razie brak.
0: Prawda Antyradia.
1: Będzie czym jeździć na linii metrokolei w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. GZM kupi 16 pociągów, na które dostanie 320 milionów złotych unijnego dofinansowania. Drugie tyle składów dokupi województwo. Metropolia Łukasz Zych.
2: To będą pociągi oczywiście w pełni nowoczesne, z klimatyzacją, z możliwością wpięcia się ładowarką, z miejscami do przejazdu rowerów. Każdy taki pociąg pomieści co najmniej 380 pasażerów i rozpędzi się do prędkości 160 km na godzinę.
1: Metrokolej to ma być system szybkich i częstych połączeń w regionie.
0: Prawda Antyradia.
1: Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To nowa wystawa w Muzeum Historii Polski w Warszawie o tym, jak w czasach komuny próbowaliśmy sobie radzić z systemem dzięki muzyce właśnie. Nie brakuje oczywiście rokowych wątków. Kurator Krzysztof Banach.
3: Mamy na wystawie m.in. gitarę Dariusza Kozakiewicza, który nagrywał na niej legendarną płytę blues zespołu Breakout. Mamy też stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys i działalność Roberta Brylewskiego, nie może tego pominąć.
1: Są też pamiątki związane z Korą, zespołem TSA czy Wojtkiem Waglewskim. Wystawa jest czynna do grudnia. Na zegarach mamy teraz prawie 7:32. To była Prawda Antyradia. Za chwilę sport, potem prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: Sport w Antyradiu.
5: Zaczynamy od US Open, gdzie Iga Świątek ograła Nadię Podolską 2-0. Polka zagrała spokojnie i solidnie, kontrolowała sytuację na korcie od pierwszej do ostatniej piłki. Ostatecznie okazało się, że Argentynka nie miała nic do powiedzenia jak Messi w finale mundialu. Świątek melduje się w trzeciej rundzie i rywalką będzie Czeszka Marii Bouskova. Polskie siatkarki po 7 latach ponownie zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale pokonały Holenderki 3-1. Rywalki w drugim secie doprowadziły do remisu, ale w decydujących momentach partii trzeciej i czwartej nasze dziewczęta pokazały, że mają w sobie tyle pary co Elvis. Było to 7. zwycięstwo w turnieju. O finał Polki zagrają z mistrzyniami świata Włoszkami. Mecz w sobotę o godzinie 18:00. Kolejny serwis 8:30.

0: Kuchni Wikinga oferujący dietę start. Kuchniawikinga.pl.
1: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
2: Deszczowo w większości kraju dziś w ciągu dnia, burze możliwe na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Na termometrach będzie od 17 do 27 stopni. Nocą od 11 do 16 stopni. Deszczowo będzie w Krakowie, Opolu i w Koszalinie, ale opady są możliwe też w Szczecinie, Olsztynie, Poznaniu, Katowicach czy w Rzeszowie.
1: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: Desperanos w Antradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

dobro, najgorzej to jest się rano poskładać, kiedy człowiek wstanie, a mamy 7:40 na liczniku. Ja wierzę, że wy już jesteście poskładani jak te mebelki z tego sklepu i wszystko u was gra i buczy. Być może niektórzy już wiozą swoje bąbelki do szkoły. Dziś kolejny dzień, no dzieci na pewno już przyzwyczajone, że jest dzwonek, jest nauczyciel, jest cyrkiel, ołówek, kredka, farbki, oczywiście zeszyty, literki i cała ta otoczka szkolna. Tak więc ten pierwszy tydzień to taka rozbiegówka. W następnym już powinno być łatwiej, jak ktoś na przykład musi ogarnąć dzieciaki i wstaje o teraz 5:20, żeby się przygotować, to w przyszłym tygodniu mógłby sobie już spokojnie przesunąć budziczek na 5:24. Te 4 minuty zawsze robią robotę. A potem jeszcze można w przyszłym tygodniu, a już w październiku, to przed 6:00, na spokojnie. Tak więc nie ma co martwić się na zapas, trzeba patrzeć w przyszłość, a pamiętać o przeszłości. No i zobaczmy, co nam przygotował los. Aka to teraz wiedzie piosenka, która sprawi, że uśmiechną się wasze twarze, a wy będziecie szczęśliwi, że mamy ten cudowny, wymarzony piątek. Może Robbie Williams pomoże?

0: pomyśleć tylko, że gdyby nie było rock'n'rolla, to jaki człowiek byłby ubogi duchowo? Za 8 minut wybije godzina 8. Jadąc dziś do pracy, zobaczyłem, że bak się do mnie uśmiechnął. A wiecie, co to oznacza? To oznacza, że trzeba podjechać na stację paliw i oczywiście zatankować. W związku z tym, że te ceny benzyny są tak wysokie, a kiedyś widziałem w internecie, że można w Thermomixie pokombinować z tą benzyną i coś zrobić, to może warto, żeby polscy naukowcy usiedli do okrągłego stołu i zastanowili się, jak zrobić benzynę z wody. Przecież w Polsce codziennie tyle leje się wody, że wtedy ta benzyna z wody byłaby naprawdę za grosze. No dobra, niech już będzie po 2,70 max. Może 3,20. Byłoby idealnie. Pomyślmy nad tym. Przecież to nie może tak być, żebym ja płacił za benzynę takie pieniądze. Kto za to odpowiada? Gdzie jest ukryty myk? Oto pytanie bez odpowiedzi.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Ale towar. Nigdy wcześniej z czymś takim się nie spotkałem. Świeży towar w Antyradiu. Nowe zespoły i najnowsze płyty. Do tego jeszcze ciepłe bilety na koncerty i gorące recenzje. Świeży towar w Antyradiu. W każdą sobotę między 18 a 20. Zapraszają Marcin Bąkiewicz i Bartek Synowiec. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
18: Hej!
17: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
19: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotka.

0: listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
5: Mamo! Gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Suplementy jemy jak cukierki, rządzące nie zadzierają z branżą. Europa zadarła z Brazylią, kwestionując jakość tamtejszego mięsa. W tej prawdzie potencjalne straty przez zrezygnowanie z gumki do włosów.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma, Grzegorz Kornacki. Vox Populi, Vox Dei, zwłaszcza na nieco ponad rok przed wyborami. Resort zdrowia rezygnuje z planu zaostrzenia części regulacji dotyczących rynku suplementów diety. Tak pisze dziś Rzeczpospolita, dodając, że rządzący uwzględnili protesty biznesu i czystą statystykę, bo w Polsce kochamy suplementy, sięgamy po nie niemal tak samo regularnie jak po produkty spożywcze. Kupuje je 3/4 z nas, to ponad 23 miliony osób i rynek warty ponad 8 miliardów złotych. Prognozy mówią, że w najbliższych latach będzie rósł o co najmniej 5% rocznie. No dobrze, a z czego nie będzie? Ministerstwo Zdrowia zrezygnowało m.in. z podniesienia maksymalnej kary za niezgodną z prawem prezentację, reklamę czy promocję produktów. Teraz to 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia, miała być 100-krotność.
0: Prawda Antyradia.
1: I wzajemnie. W rodzinie to najlepsze życzenia, ale w międzynarodowej polityce to groźba. Brazylia zapowiada wzajemne środki wobec Unii Europejskiej za to, że wspólnota zawiesiła importy brazylijskiego mięsa. Zrobiła to ze względu na niewystarczające gwarancje dotyczące przestrzegania wymogów sanitarnych. Chodzi tu przede wszystkim o zasady stosowania antybiotyków w hodowli.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad setka mundurowych na ćwiczeniach zgaszenia pożarów w lasach i na otwartych terenach. W programie w okolicach Giżycka m.in. współpraca z pilotami dromaderów, samolotów gaśniczych.
2: Właśnie dokonały zrzutu na nasz pożar. Pożar nieduży, zrzut z powietrza, który pozwala na celność, na taką precyzję, ponieważ my zawsze mówimy, że z góry wszystko najlepiej widać, więc taki pilot również ma najlepszy pogląd z góry.
1: Mówił koordynator działań Waldemar Wielgosz z PSP. Ćwiczenia potrwają jeszcze dziś przez cały dzień.
0: Prawda Antyradia.
1: Największy showcase'owy festiwal w kraju nadchodzi. W przyszłym tygodniu Great September przejmie na kilka dni Łódź. Tak, całą Łódź, bo koncerty w ramach tej imprezy są rozsiane po mieście.
3: Muzyczne zwieńczenie lata. Prawie 100 artystów w kilkunastu lokalizacjach w mieście. Great September odkrywa przed łodzianami i nie tylko łodzianami, bo wiemy, że duża i liczna publiczność przyjeżdża na festiwal odkryć muzykę z tak naprawdę z całej Polski.
1: Mówiła Daria Głowacka z Łódzkiego Biura Promocji. Festiwal potrwa od 10 do 12 września.
0: Prawda Antyradia.
1: Miliony plecy bez włosów opadających na plecy. Fachowcy liczą straty spowodowane obcięciem włosów przez Erlinga Haalanda. Norweski piłkarz jest ambasadorem gumki do włosów, której sprzedaż eksplodowała podczas tegorocznego mundialu. Teraz może się załamać. Dwa zupełnie różne dni przed nami w ten weekend. Jutro może padać deszcz prawie w całym kraju. Możliwe są też burze w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim czy na Mazowszu. Na termometrach będzie od 17 do 24 stopni. W niedzielę bezdeszczowo, ale chłodniej, bo ma być od 17 do 20 stopni.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marcin.

dziewczyna z Teksasu i jej power. Idealnie pasuje 9 po 8, bo power plus święty spokój to bardzo ważne rzeczy z samego rana. No i proszę Państwa, zupełnie nieoczekiwanie to wszystko się zmienia w kalejdoskopie. Przed chwileczką byłem na zewnątrz, a tam padał deszcz. Deszcz też jest potrzebny, bo czasami chłodzi głowy. Power jest nam także potrzebny dlatego, bo może się przydać jeden jakiś dziwny komentarz, kiedy napiszecie, co sądzicie o jakiejś historii w internecie i nagle możecie uruchomić lawinę zdarzeń, a wtedy potrzebujecie właśnie potężnej siły, żeby wytrzymać ciśnienie, a więc nie ma co się szarpać. Bo kiedy się człowiek szarpie, to traci zdrowie. A zdrowie jest najważniejsze i tak można w kółko układać tę układankę. A przecież chodzi o to, żeby się przesuwać do przodu. Patrzę, kto tu następny w kolejce, żeby zapewnić Wam dobrą rozrywkę w piątkowy poranek. I jest kapela, która zapisała się w historii rocka tak potężnymi literami jak wieża Eiffla. Znakomity zespół, kapitalny numer i za chwilę Wasze nogi będą chodzić same bez Waszego udziału. Van Halen.

0: Jest szansa, żeby usłyszeć to na żywo w Las Vegas. Taka jest akcja w Antyradiu. Szukamy śmiałków, którzy wybiorą się do Stanów Zjednoczonych na koncercik Metallica w tej magicznej kulce i tam właśnie będą mogli oddać się spełnieniu swojej miłości do Metallica. No ale żeby tam trafić, oczywiście formularz antyradio.pl, wszystkie dane trzeba znać na pamięć, żeby później nie było nieporozumień, i oczywiście zbierać hasła. Na razie jest jedno dostępne, to Orion. Dziś usłyszycie drugie i trzeba minimum 5 takich hasełek mieć w koszyczku, a najlepiej 10. No to już będzie prawdziwy as. Zobaczymy, do kogo uśmiechnie się szczęście. Dziś trzeba polować na hasło numer 2. Przypominam, na razie Orion jest dostępny. I zobaczymy, kogo wybierze los spośród milionów, kto wybierze się do Las Vegas 1 października na ten magiczny, wyjątkowy i niepowtarzalny koncert, który prawdopodobnie kiedyś po latach, siedząc na werandzie, będziecie opowiadać wnukom, jak to było w Las Vegas. Ach tam, koncert Metallica to było najmniejsze, to co mi się przytrafiło. Potem poszliśmy w miasto i dopiero zaczęły się niesamowite historie. To jest Antyradio.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Orły oszczędzania mają oko do

0: Tylko do 9 września pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%, UHT, Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Jest polski wątek w sprawie rosyjskiego drona przy niemieckim lotnisku. Babcia wraca rano, przejedzie po Mazowieckiem. W tej prawdzie będzie też Titanic i prawdziwe pozostałości po nim. Do zobaczenia w naszym kraju.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Polska i Serbia pojawiają się w śledztwie dotyczącym incydentu na niemieckim lotnisku w Lipsku. Jak donosi Der Spiegel, badane są powiązania sprawy uzbrojonego w materiały wybuchowe drona z przypadkami aktów dywersji m.in. w naszym kraju. Jeden z podejrzanych w tej sprawie jest łączony z podpaleniem sklepu budowlanego w Łodzi 2 lata temu. Miał on zresztą utrzymywać kontakty z rosyjskimi służbami. Sprawdzane są też wątki podłożenia materiałów wybuchowych na granicy serbsko-węgierskiej. Tam w czerwcu wpadły 2 osoby ze zmodyfikowanym dronem i materiałami wybuchowymi. Części są podobne do tych z Lipska.
0: Prawda Antyradia.
1: Jesteśmy gotowi na zimę. Zapasy gazu w polskich magazynach to już prawie 94% napełnienia. W całej Unii Europejskiej to dopiero 65%. Słabo, biorąc pod uwagę, że 5-letnia średnia na ten moment to ponad 80%.
0: Prawda Antyradia.
1: Babcia na tory. Zakończył się remont najstarszego kursującego elektrycznego pociągu w Polsce. Babcia to jego czuła nazwa, bo fani kolei mów zazwyczaj mówią na ten model kibel. 63-letni skład przez 10-lecia woził pasażerów po Małopolsce, potem po Mazowszu i teraz jutro wróci na mazowieckie trasy. Pierwsza o 3:58 na szlaku Mostówka-Tłuszcz. Babcie poznacie po klasycznych żółto-granatowych barwach.
0: Prawda Antyradia.
1: Titanic dotarł do Katowic. W Muzeum Walcownia Cynku rusza wystawa, na której jest ponad 200 artefaktów.
2: Na przykład w Galerii Pamięci zobaczymy buty jednego z pasażerów, okulary, spodnie. To są przedmioty bardzo wzruszające.
3: Przedmioty osobiste, które się udało wydobyć właśnie ze statku, z wraku.
2: Tak. Przedmioty osobiste, które zachowały się czasami w bardzo pięknym stanie, wydobywane były z zamkniętych walizek odnalezionych kilkadziesiąt lat po zatonięciu Titanica na dnie Atlantyku.
1: Mówił ambasador wystawy Krzysztof Mendrala w rozmowie z naszą reporterką Pauliną Kozią. Na wejściu dostajemy kartę pokładową z danymi prawdziwego pasażera. Wychodząc, dowiadujemy się, czy przeżył.
0: Prawda Antyradia.
1: Wypadek, kolizja, kuna pod maską wygryza wygłuszenie. Wszystko to niestety zdarza się, ale w te wakacje natura czasem zaskakiwała kierowców w Polsce. Link 4, Paulina Wolińska.
4: Jeszcze bardziej nietypowa była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głębokie zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
1: Było też gradobicie, które poobijało karoserię samochodu tak, że naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych. Jest 8:32.
0: Sport w Antyradiu.
5: Jest piątek, czas na 7. kolejkę Ekstraklasy, którą rozpocznie spotkanie Piasta Gliwice z GKS-em Katowice. Piast jest 11, traci do 4 w tabeli Gieksy zaledwie 2 punkty. Jak wygra, przeskoczy rywali w tabeli. Zapowiada się twarde spotkanie o 3 punkty. Start 20:30. W sobotę w Polsce rozpoczną się Mistrzostwa Świata Kobiet w piłce nożnej do lat 20. Bielsko-Biała, Katowice, Łódź oraz Sosnowiec. To miasta, gdzie będą rywalizowały 24 drużyny. Polska trafiła do grupy A. Polki zmierzą się z Argentyną, Meksykiem oraz koleżankami z Beninu. Pierwszy mecz nasze młode dziewczęta zagrają w sobotę. Rywalkami będą Argentynki. Start 15. Wystartowała hokejowa Liga Mistrzów. W pierwszym spotkaniu GKS Tychy przegrał na wyjeździe z Dynamem Pardubice 0-6. Trudno. Co robić?
1: Deszczowo prawie w całym kraju. Opadów nie spodziewamy się dzisiaj tylko w Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Za to we Wrocławiu i w Zielonej Górze może też zagrzmieć. Na termometrach będzie od 17 stopni w Koszalinie, przez 20 w Gdańsku i w Olsztynie, 24 w Warszawie i w Łodzi, do 27 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i w Krakowie.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

aż mi się zrobiło milutko na piersi, jakby mi pierś wpadła do pomidorowej. 8:43 na liczniku. Proszę Państwa, to jest dobry moment właśnie teraz na taką kawkę z rana. Do tego jakaś słodycz i można podumać nad zakupami, bo to jest bardzo ważna rzecz. Kiedy ruszamy na zakupy, nie możemy ruszać mając zakupy tylko w głowie. To się zawsze źle kończy. Najważniejsza jest kartka. Jakakolwiek, skrawek, żeby było tam napisane, co mamy kupić. Bo jeżeli nie mamy tych informacji, to się zawsze kończy tragicznie. Czyli przynosimy do domu rzeczy i produkty, o których nie mieliśmy często pojęcia, że istnieją albo nam są do czegokolwiek potrzebne. Na przykład ja kiedyś pojechałem naprawdę po małe, proste zakupy. Mleko, ser, wędlina, bułki. I wiecie, co przytargałem do domu? Nie uwierzycie. Przytargałem do domu trzeci komplet śrubokrętów. Oczywiście będę mówił, co było później, ale wiem jedno. Czasami, kiedy mi się odkręci w głowie jakaś płytka, to ten śrubokręt jak

0: za 7 minut wybije godzina 9. Właśnie do mnie dotarło, że ja sobie tu robię takie śmieszki. Zachowuję się jak filuterny czupurek, ale przypomniałem sobie, że robotę mam w domu do wykonania. Sufit będę musiał w łazience zeskrobać. Oczywiście ta moja praca musi zostać wykonana. Przykładam się do niej już od kilku tygodni. Na razie trwają analizy, jak się za to zabrać. Dziś już ostateczny termin. No ale może uda mi się jakoś jeszcze przeciągnąć te roboty, bo nie wiem, czy mam do końca tę główną analizę, która sprawia, że powinienem się za to zabrać właśnie dziś, czy może jednak przesunąć tę pracę o tydzień, żeby upewnić się, czy to, co będę robił, będzie miało jakiekolwiek znaczenie w przyszłości, czy może powinienem zrobić to i mieć to z głowy, a może jednak lepiej będzie, jak zostawię to i zabiorę się za to w zupełnie innym terminie. Chociaż jak zrobię, to będę miał to już za sobą, a jak nie zrobię, to będzie wisiał nade mną ten sufit, aż w końcu spadnie mi na baniak. Proszę Państwa, 9 za moment, prawda antyradia, a potem ostatnia godzinka do 10.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny. Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
14: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Większy ruch na polskim niebie. Sami zadbamy o odstraszanie. 12 śmiałków chce zawalczyć o fotel prezydenta Krakowa. Oficjalnie na razie jest ich 4. W tej prawdzie będzie też muzyka kontra system.
0: Prawda Antyradia.
15: Minęła 9. Grzegorz Kornacki. Zwiększamy aktywność F-16 i śmigłowców na polskim niebie. Szef MON tak odpowiada na ostatnie rosyjskie prowokacje i akty agresji. Ambasador Rosji był też na dywaniku w naszym MSZ. Przekazany został mu kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego w Polsce i w innych krajach.
0: Prawda Antyradia.
15: 12 osób z szansą na pokierowanie losami Krakowa. Tyle właśnie osób zgłosiło do tej pory kandydaturę z podpisami. Zarejestrowana jak dotąd została 4. Michał Drewnicki z PiS, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL, Jan Hoffman, jeden z inicjatorów odwołania Aleksandra Miszalskiego i Aleksandra Owca z Razem. Podpisy popierające resztę kandydatów mają być zweryfikowane do poniedziałku. Wybory 27 września.
0: Prawda Antyradia.
15: Uratowani po 9 dniach w zamknięciu, nepalskie służby uwolniły dwóch robotników uwięzionych w tunelu hydroelektrowni od przejścia błyskawicznej powodzi na granicy z Tybetem. Potężne masy wody ruszyły przez oderwanie się fragmentu lodowca. Zginęło ponad 1200 osób, ponad 5000 jest poszukiwanych. Straty są szacowane na ponad 2,5 miliarda dolarów.
0: Prawda Antyradia.
15: Najpierw się zweryfikuj, potem zagłosujesz. Wrocławski Budżet Obywatelski jako pierwszy w Polsce wykorzysta aplikację M-Obywatel. To będzie jedna z dróg potwierdzenia swojej tożsamości. Magistrat Magdalena Wdowiak-Urbańczyk.
16: Weryfikacja tożsamości, żeby wszyscy mieszkańcy Wrocławia mieli pewność, że nikt w ich imieniu czy za nich nie oddaje tego głosu, bo takie były przypuszczenia przy zeszłorocznym głosowaniu, były różne też anomalie.
15: No na przykład zagłosował 200-latek. Bardzo liczne głosy oddawali też ludzie po 90. Tegoroczne głosowania ruszą za 2 tygodnie.
0: Prawda Antyradia.
15: Kora, Waglewski, Niemen w jednym miejscu. Muzeum Historii Polski w Warszawie ruszyło z wystawą Za czym kolejka stoi? PRL w muzycznym zwierciadle.
17: Pani Roka, znajdą tam pamiątki po idolach. Kurator Krzysztof Banach.
18: Mamy stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys, to nie może tego pominąć.
17: Jest i cięższe brzmienie.
18: Między innymi kurtka Andrzeja Nowaka z Tesa.
17: Są dokumenty z czasów, kiedy polskie służby obserwowały Mika Jaggera. Kurator Marek Stremecki.
19: Milicjant śledzi gościa, którego zna miliard ludzi i wydaje na ten temat raporty. A co śledził? To na przykład jak się teraz prowadzi Jagger w Londynie i czy jeszcze raz go można wpuścić do Polski.
17: Joanna Obuchowska, Antyradio.
15: Do 27 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Krakowie, Katowicach, Opolu i we Wrocławiu. 25 stopni będzie w Poznaniu, 24 w Łodzi, w Warszawie, 20 w Olsztynie i w Trójmieście, 18 stopni w Szczecinie i najmniej 17 w Koszalinie. Deszcz może padać w większości Polski. Sucho ma być w Śląskiem, Małopolskiem i Podkarpackiem.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

9, proszę Państwa, tak sobie pomyślałem, czyż nieważne w życiu jest, żeby mieć jakieś plany, przynajmniej na ten najbliższy dzień, na te najbliższe godziny. I pomyślałem właśnie, że ja już mam plan na piątek. Otóż dziś kupię gadżety i zrobię ogórki małosolne. Mam już słój, potrzebuję jeszcze tylko ogóreczki, do tego oczywiście czosnek, chrzan, no i najważniejsze te krzaki. Te krzaki robią robotę. Trzeba tych krzaków napchać do tego słoika, później zagotować wodę, posolić, zakręcić, poczekać i chrupać. Ależ mi się włączyła zachcianka. Nie wiem dlaczego akurat teraz o tym pomyślałem, że te ogórki małosolne mi tak wjechały na umysł. Znaczy mam swoją teorię, ale wolałbym, żeby to nie okazało się prawdą, bo przecież to jest wręcz niemożliwe. Był oczywiście o tym taki jeden film z Arnoldem, ale nie chcę mi się wierzyć, że jestem w ciąży. No, nie róbmy już jaj do końca. Bądźmy poważni, ale ogórki zrobię na bank, bo po prostu mam na nie ochotę jak na psotę.

0: Słuchacie Antyradia, 23 minuty po godzinie 9. To jest także idealny moment, żeby już teraz oficjalnie wszystko sobie poukładać, czyli tak zwany gryplan, by później nie było jakichś niedomówień, że tu mi zabrakło czasu, bo musiałem robić coś tam z boku. No i właśnie jestem idealnym przykładem. Wcześniej zapowiadałem, że będę robił ten sufit dziś, no ale wychodzi na to, że te ogórki spadły mi z nieba i dzięki temu problem sufitu sam się rozwiązał, no bo jakbym miał wybierać, czy stać na drabinie i skrobać sufit i ten cały anturaż leciałby mi na głowę, no to wybieram jednak te ogórki. Mniej roboty, a później ile przyjemności. No jak to się wszystko obrobi, to wieczorem oczywiście meczyk, najlepsza liga świata i Pancio będzie miał wolne, jak najbardziej zasłużone. Dziś Piast Gliwice kontra GKS Katowice 20:30. Już się nie mogę doczekać. Uwielbiam te piątkowe wieczory z polskim futbolem. Wtedy czuję, że żyję. I gdybym mógł wybrać, to na bank byłbym piłkarzem z Ekstraklasy.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.

0: Promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Tenta
0: kas
14: samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jest 9:30, Grzegorz Kornacki. Chyba będę bił rekordy w byciu przesłuchiwanym przez prokuraturę. Tak mówi Karol Nawrocki, zgadzając się jednocześnie na przesłuchanie w związku ze śledztwem dotyczącym niedopuszczania do orzekania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówi, prezydent ma dużo więcej ważnych zadań niż odpowiadanie na urojenia ministra sprawiedliwości, ale zaprosi prokuratora czy prokuratorkę i powie im wprost, że decyzję podejmuje osobiście.
1: Prawda antyradia.
0: Mamy nieograniczone zapasy amunicji średniej i wysokiej klasy. Tak twierdzi Donald Trump, mówiąc o magazynach wojskowych swojego kraju i oskarżając media o zdradę. Tą zdradą mają być doniesienia o kurczących się zapasach rakiet w związku z wojną w Iranie. Do dziennikarzy prezydent USA mówi językiem trumpowej dyplomacji per szumowiny.
1: Prawda antyradia.
0: Trzecia runda przed Ligą Świątek. Polka pokonała w US Open Nadię Podorowską 6-3, 6-2. Teraz przed nią mecz z Marii Bołskową z Czech. Bilans spotkań tych zawodniczek to 3-0 dla Polki. Mamy też sukcesy w deblu. Maja Chwalińska i Magdalinet awansowały do drugiej rundy po pokonaniu Han Yuguo i Krystyny Mladenowicz 6-7, 6-4, 6-4.
1: Prawda antyradia.
0: Biskupin szykuje się na następny weekend. W sobotę ruszy 5-dniowa impreza pod hasłem Archeomedicus, od magii do medycyny. Będzie nie tylko ziołolecznictwo, zapewnia Albin Sokół z Muzeum Archeologicznego.
2: Jeśli mówimy o zdrowiu, trudno nie mówić o jego braku lub uszczerbku, zwłaszcza w kontekście archeologii. I więc jeśli mamy do dyspozycji olbrzymi zasób źródeł archeologicznych w postaci traum bitewnych i wojennych, no to bardzo łatwo było to połączyć z bitwą woju. Więc oprócz klasycznej bitwy wojów, która zawsze przyciąga setki zwiedzających, mamy również takie pokazy balistyczne z bronią ostrą.
0: Ale dawne sposoby leczenia, wierzenia i praktyki związane ze zdrowiem też będą.
1: Prawda antyradia.
0: Anime z Polonii 1. Taka wystawa rusza w krakowskim Muzeum Komiksu. Poświęcona będzie kultowym japońskim serialom animowanym, które w latach 90. mogliśmy oglądać w Polsce w telewizji. Uwaga, włączam wehikuł czasu.
3: W wystawie mamy 25 prac. Artur Wabik, jeden z twórców Muzeum Komiksu. Pochodzących z wytwórni filmów animowanych, japońskich wytwórni, które w latach 70. i 80. produkowały kultowe seriale na podstawie mang dla młodzieży.
0: Czas na zwiedzanie do 16 października. Od 17 do 27 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Deszczowo może być w zdecydowanej większości Polski. Opadów nie spodziewamy się tylko w Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Za to we Wrocławiu i w Zielonej Górze deszczom mogą towarzyszyć burze. Wieczorem opady i temperatury prawie bez zmian.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

też się lubię. 9.40, lubię ten numer Lux Torpeda. Bardzo dobry kawałek opowiadający o tych wszystkich starszych panciach, którzy już mają ten klimacik za sobą, a teraz na spokojnie obserwują sytuację, która dzieje się dookoła. Przecież wiemy, że dzieje się od metra. Człowiek ma ten mózg tak zapchany, że naprawdę tylko czasami ten rok jeszcze ratuje nasze dusze, żeby można było funkcjonować w tym zwariowanym świecie. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Proszę Państwa, za chwileczkę będzie godzina 10, zostało niecałe 19 minut, wtedy do gry wjeżdża kolega Ostry i zaprosi Was na zupełnie inną opowieść. Natomiast przede mną jeszcze jedno wejście, widzę o godzinie której? 9:48. Tak więc mam jeszcze chwilkę, żeby się zastanowić, co powiedzieć mądrego, a tymczasem za chwilę na scenie antyradia w Waszych radioodbiorniczkach zaprezentuje się absolutny as Iggy Pop. Jezu, ile ja bym musiał ćwiczyć, żeby wyglądać jak

Piękny numer. 9:48. Tak właśnie było. Czyli wypełniło się, proszę Państwa, i w ten oto sposób dojechaliśmy do szczęśliwego finału. Piątek za chwilę rozłoży swoje skrzydła i poniesie Was ku nieznanemu. Nikt nie wie, dokąd polecicie. Nawet Wy. O, skąd można wiedzieć takie rzeczy? Tak jak nie można przewidzieć pogody ani tego, co zdarzy się za minutę. Nie ma takiej kuli. To znaczy, może jest, tylko jeszcze nikt jej nie znalazł. A życzę wszystkim bardzo przyjemnej pogody w piątek, w sobotę i oczywiście w niedzielę. Ale z pogodą jest tak, że nigdy nie wiadomo, jak jest. Raz jest, a raz jej nie ma. A oprócz tego życzę dużo szczęścia, zadowolenia z życia i przede wszystkim zdrowia, bo jak nie masz zdrowia, to wszystko możesz sobie wsadzić, wiecie gdzie. Było mi bardzo miło gościć u Was samego rana przez ten tydzień. Życzę wszystkim jeszcze raz najlepszego i oczywiście zapraszam we wtorek na Turbo Top. Wracam do gniazda bez mojej wielkiej wieży oglądać to, co dzieje się w tym ogólnoświatowym mordorze. Wszystkiego dobrego, Piotr Frank Marciniak. Kłaniam się i do usłyszenia.

0: by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
2: to you. O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Areszt dla trójki podejrzanych w sprawie afery Zonda Krypto. Wolniej w Krakowie. Progi zwalniające pojawiły się w okolicy miejsca tragicznego wypadku. W tej prawdzie też jakoś tam historyczne mecze polskich siatkarek.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Areszt dla trójki podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. trafią za kraty na 3 miesiące. Zatrzymane kobiety mają odpowiedzieć m.in. za udział w gangu, którego celem było przejęcie majątku Sylwestra Suszka. Rafał Z., giełdowy specjalista, ma zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Podejrzanym grozi nawet do 10 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: A jednak da się. Progi zwalniające od dziś spowalniają ruch na Solnej w Krakowie. To tam 2 tygodnie temu 26-latek śmiertelnie potrącił parę idącą z małym dzieckiem. Jechał ponad 2 razy szybciej niż pozwalały na to znaki. Zresztą nie on jeden, bo mieszkańcy skarżyli się na bezpieczeństwo w tym miejscu od dłuższego czasu. Do wypadku bezskutecznie. Sprawca jest w areszcie, będzie odpowiadał za nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
1: Prawda Antyradia.
0: Pożar w lesie i na otwartej przestrzeni w okolicach Giżycka. To szkolenie dla strażaków, żołnierzy i leśników. Jednym z kluczowych elementów ćwiczeń jest wykorzystanie gaśniczego samolotu, dromadera.
2: To około 2000 litrów wody z każdego samolotu na palący się teren. No i teraz jest czas na to, żeby strażacy mogli wejść do tych działań i zgodnie z tak zwaną zasadą złotej godziny, do godziny po zrzucie wody, żeby mogli to ugasić.
3: Idą, bo chyba już nawet słychać.
4: No biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje z klimatem na świecie, mamy takie przekonanie, że te pożary niestety będą występowały coraz częściej.
0: Mówili koordynator Waldemar Wielgosz i prezes OSP Olsztyn Gutkowo Paweł Zapadka. Ćwiczenia będą trwały jeszcze dziś przez cały dzień.
1: Prawda Antyradia.
0: Wracamy po 7 latach. Tyle zajęło polskim siatkarkom dotarcie do półfinałów Mistrzostw Europy. Teraz przeszły do tego etapu, pokonując zawodniczki z Holandii 3-1. Najbliższy mecz jutro z Włoszkami, które są olimpijskimi mistrzyniami. Ostatni raz brązowy medal nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu w Łodzi.
1: Prawda Antyradia.
0: Będzie czym jeździć na linii metrokolei w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. GZM kupi 16 pociągów, na które dostanie 320 milionów złotych unijnego dofinansowania. Drugie tyle składów dokupi województwo. Metropolia Łukasz Zych.
5: To będą pociągi oczywiście w pełni nowoczesne, z klimatyzacją, z możliwością wpięcia się ładowarką, z miejscami do przejazdu rowerów. Każdy taki pociąg pomieści co najmniej 380 pasażerów i rozpędzi się do prędkości 160 km na godzinę.
0: Metrokolej to ma być system szybkich i częstych połączeń w regionie. Jest prawie 10:03. Deszczowo w większości kraju dziś w ciągu dnia, burze możliwe na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Na termometrach będzie od 17 do 27 stopni. Nocą od 11 do 16 stopni. Deszczowo będzie w Krakowie, Opolu i w Koszalinie, ale opady są możliwe też w Szczecinie, Olsztynie, Poznaniu, Katowicach czy w Rzeszowie.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Gwiazdy Radio.
1: Zdecydowanie tak, proszę Państwa. 11, prawie 12 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Nadal trwa walka o zaproszenie na koncert Metaliki w Las Vegas. Tym zajmę się nieco później. Natomiast mam wiadomość, że dzisiaj jest 4 dzień września i do tego piątek. Dzień orzechów makadamia. Smakowitości wielkiej, jeżeli ktoś lubi, a jeżeli ktoś nie lubi, to może zawalczyć w konkursu, który rozpoczniemy tuż po godzinie 11, oczywiście w On.

0: Ten over ten. Mocarny numer. Proszę Państwa, dotarły do mnie informacje od społecznego researchera pana Wojtka, który do orzechów makadamia dołączył jeszcze zjedz ekstra deser, dzień zdrowia seksualnego, dzień mieszanki przypraw, dzień przerwy dla sztuki oraz dzień weź ze sobą maniery do pracy. Także dzień leniwej mamy i dzień taekwondo. Znalazłem taką prawdę życiową, bo podobno XX i XXI wiek podsunęły człowiekowi dwa wielkie alibi. Pierwsze brzmi: nic od nas nie zależy, ponieważ wszystko jest przesądzone. Powiem szczerze, też tak myślę. A drugie: nic ode mnie nie zależy, bo nic nie jest naprawdę prawdziwe. Pięknie powiedziane, choć z tym drugim się mniej zgadzam. Rodaczki i rodacy, jedziemy dalej.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Mamo! Gotujemy się na bitki?
13: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
14: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: of Vegas w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, parę istotnych informacji związanych z Master of Vegas. Mamy dla Państwa niesamowitą nagrodę. Będzie to wylot do Stanów Zjednoczonych, dokładnie do Las Vegas na koncert Metalliki. Będzie można spokojnie zaatakować taki wylot na pierwszy dzień października. Wszystko odbędzie się w nowoczesnej hali koncertowej Sphere. Proszę Państwa, będziemy codziennie na antenie podawali Państwu hasło związane z Metalliką. Takie hasło w Rokomotywie się dziś pojawi, świeże hasło. Do tego przypominam, że należy zawalczyć w następujący sposób. Należy opisać i przedstawić Antyradio muzyką Metalliki. Wszystko dzieje się na stronie antyradio.pl, tam też zaglądają Państwo, z nowym hasłem, które przypominam, w Rokomotywie się pojawi. 18 września spośród osób, które zebrały 5 takich haseł, wypełnimy nasze zadania konkursowe. Wybierzemy czwórkę, która w dwóch półfinałach zmierzy się ze sobą o wejście do finału. Tego samego dnia odbędzie się finał, którego zwycięzca poleci wraz, uwaga, z osobą towarzyszącą na koncert Metalliki w Las Vegas. Tak, mocarna sprawa. Trzymajcie się Antyradia, co dobrze robi, jak już mówiłem, na wiele przypadłości. Niemniej jednak warto o tym pamiętać.
0: Leć na koncert Metalliki do Las Vegas z Antyradiem.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
5: to you. O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara,

0: 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka. Dziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Blikowy gang rozbity przez polską cyberpolicję. Policja w realu na tropie kolejnej próby sabotażu w Niemczech. W tej prawdzie też o zakazie telefonów w szkołach i o tym, że to początek, a nie koniec.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Blikowi oszuści w rękach policji. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości rozbiło gang i zatrzymało 8 podejrzanych. 3 osoby są nieletnie. Każdy w tej szemranej konstrukcji miał swoją rolę. Część zakładała fikcyjne konta w mediach społecznościowych, część przejmowała konta w serwisach sprzedażowych. Dzięki nim publikowane były fikcyjne ogłoszenia dotyczące różnych przedmiotów. Zainteresowani dostawali spreparowane linki, przez które trafiali na strony przechwytujące dane, w tym kody Blik, które były szybko wykorzystywane do wyciągania pieniędzy, a wyłudzone sumy szybko trafiały na konta kryptowalut. Dorosłym grozi do 12 lat więzienia. Dzieciakami zajmie się sąd rodzinny.
2: Prawda Antyradia.
3: Następna próba sabotażu w Niemczech. Podejrzany przedmiot został znaleziony koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen. To na zachodzie. Prawdopodobnie chodziło o doprowadzenie do wielkiego zwarcia. Tym razem policja ma list z przyznaniem się sprawców do winy. Jego treści nie chce ujawniać.
2: Prawda Antyradia.
3: Zakaz używania telefonów w szkołach to krok, a nie rozwiązanie. Jak mówią fachowcy, odebranie dzieciakom na jakiś czas komórek poprawi ich skupienie i oceny, może też pomóc w budowaniu relacji na żywo, tyle że to właśnie jest dopiero początek.
4: Przydałaby się edukacja cyfrowa, bo po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia, a sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać.
3: Mówił psycholog NLMED Hubert Szymczak. Zakaz obowiązuje już w podstawówkach, w szkołach średnich nadal wszystko opiera się na szkolnych statutach.
2: Prawda Antyradia.
3: Berek wybrany. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
2: Prawda Antyradia.
3: Palma nie odbije, a utonie. Utonie w roślinach. Takie zmiany idą w centrum Warszawy. Drogowcy zabierają się za usuwanie betonu z ronda de Gaulle'a. Zastąpią go roślinami. Zarząd dróg Maciej Dziubiński.
5: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
3: Na oceanie zostanie jednak wyspa z betonu. Na niej będą mogły parkować służby. Jest prawie 11:03. To oznacza, że czas na pełną kulturę. Zaraz potem prognoza pogody.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Nowy Star Trek ma przyciągnąć ludzi, którzy nie uważają się za fanów Star Treka. Twórcy nie zamierzają rozplątywać dawnych osi czasu, ani wracać do dawnych bohaterów. Pojawią się nowe postacie, a problemy przyjdą z wnętrza samej Gwiezdnej Floty. Film ma przypominać Dzień Próby i karmazynowy przypływ, tyle że w kosmosie. Obsady i daty premiery jeszcze nie ma. Jest pierwszy zwiastun Fortitude. To ten film, o którym było głośno za sprawą potencjalnego wycieku. To wojenna komedia o operacji, która miała zmylić Niemców przed lądowaniem w Normandii. Nicolas Cage gra Duszka Popowa, szpiega, który był jedną z inspiracji dla Jamesa Bonda. Producent wcześniej pozwał Netflixa na 105 milionów dolarów. Twierdzi, że z siedziby platformy skradziono dysk z kopią filmu. Netflix nie poczuwa się do winy. Daty premiery na razie nie ma.
7: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
3: Dwa zupełnie różne dni przed nami w ten weekend. Jutro może padać deszcz prawie w całym kraju. Możliwe są też przelotne burze w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim czy na Mazowszu. Na termometrach będzie od 17 do 24 stopni. W niedzielę bezdeszczowo, ale chłodniej. Spodziewamy się od 17 maksymalnie do 20 stopni.
7: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
2: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
8: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, samuraj wyjrzał przez bulej, a ja rozpoczynam El Concurso takimi oto wiadomościami. To pierwsze El Concurso po moim urlopie, mojej konstrukcji. Oceniam je na 6 ryjów i 2 racice, jak chodzi o poziom wredności. Odstępstwa od norm psychicznych to jeden kaftan z 8 troczkami, zatem powinno pójść łatwo, szybko i sprawnie. Rodaczki i rodacy, cóż jeszcze dodać? W trakcie trwania El Concurso używają Państwo adresu El Concurso, pisane przez 2S. elconcurso@antyradio.pl. Tak, w temacie maila wpisujemy jedną odpowiedź na jeden mail. Dodam jeszcze, że nie wiem nic na temat nagród, ale zapewne nasza droga Ania przygotuje stosowny zestaw. Chwilowo znajduje się 2 piętra ode mnie i to jeszcze niezły kawał korytarza z tego miejsca, w którym ja się znajduję. Co za tym idzie, mamy pewne problemy natury łącznościowej i bezpośredniej. Proszę Państwa, ale nagrodami zajmę się za chwil kilka. Proszę Państwa, co by nie mówić, El Concurso niezbyt wredne, niezbyt odstępne, natomiast do złamania szybko w działaniach wyprzedzających. Widzę szałas, 7 minut po północy, jest także burak od pana Krzysztofa. Pan Paweł otknął się po 5 rano i powiedział, że jak zwykle nie wiem. Jest też szuflada, o, pan Sławomir przybył z notą myk, ale pan Piotr też dorzucił notą myk. No i mamy też ten tegest od pana Marcina. Proszę Państwa, rozpoczynamy El Concurso podpowiedzią numeru uno, która brzmi, że może mieć coś z ciśnienia. El Concurso @antyradio.pl. Przypominam, że El Concurso piszemy przez 2S.

pierwsza podpowiedź, według konkursu za nami. Ja postanowiłem nieco stylingować te podpowiedzi. Nie może, a mogą mieć coś z ciśnienia. Druga podpowiedź, mogą mieć coś z ringu. elkonkurso@antyradio.pl. Przypominam, że El Concurso piszemy przez 2S.

teraz dwie podpowiedzi za nami. Mogą mieć coś z ciśnienia, mogą mieć coś z ringu. No i teraz trzecia podpowiedź. Mogą mieć coś z Taj Mahal. Dokładnie, mogą mieć coś z Taj Mahal. El Concurso Małpa Antyradio.pl.

Dire Straits. Proszę Państwa, podpowiedzi, które padły, mogą mieć coś z ciśnienia, mogą mieć coś z ringu, mogą mieć coś z Taj Mahal. No i teraz czwarta świeżutka podpowiedź. Mogą mieć coś z miasta od czarnych płyt. Mogą mieć coś z miasta od czarnych płyt.

0: za momencik miniemy 25 minutę, zatem pozwolę sobie przypomnieć podpowiedzi, które padły i podać świeżutką piątą. Mogą mieć coś z ciśnienia. Druga, mogą mieć coś z ringu. Trzecia, mogą mieć coś z Taj Mahal. Czwarta podpowiedź, mogą mieć coś z miasta od czarnych płyt. No i piąta świeża podpowiedź, mogą mieć coś ze starego Commodora. Mogą mieć coś ze starego Commodora. elkonkursa@antyradio.pl. Ja zabieram się za sprawdzanie zawartości skrzynki wspomnianej.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Evanescence na żywo za granicą? Mimo że na trasie World Tour 2026 Evanescence omija Polskę. Nic straconego. Antyradio wyśle cię na ich koncert 19 września we Frankfurcie nad Menem. Zapewniamy bilety, transport i nocleg. Słuchaj weekendu z Evanescence w Antyradiu i wygraj muzyczną podróż życia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
7: Kawka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
9: Polecam. Cezary Pazura.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Po reklamie.
3: Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Po reklamie.
6: Antyradio.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, wyjaśnienie sprawy całej nastąpi za sekundkę. Rodaczki, rodacy, z istotnych dla społeczeństwa wiadomości to, że mi dzisiaj poszukiwane słowo to były szachy. A koń nastąpił Dżokojowi na dłoń, co mnie generalnie mało wzrusza. Proszę Państwa, pierwsza podpowiedź. Mogą mieć coś ciśnienia, wieża ciśnień, no i na szachownicy. Mogą mieć coś z ringu, możliwe tam jest bicie, proszę Państwa. Trzecia podpowiedź. Mogą mieć coś stać Mahal. No, powstało w Indiach jakoś szachy. Kolejna podpowiedź, konkretna i istotna dla społeczeństwa, jest taka, że mogą mieć coś z miasta od czarnych płyt. To były pionki. I firma Pronit. Pionki także na szachownicy. Piąta podpowiedź. Mogą mieć coś ze starego Komodora. To był Komodor C64. I właśnie 64 pola są na szachownicy. No i szósta, ostatnia. Mogą mieć coś z marzenia w F1. No, marzeniem w F1 jest zobaczyć na pierwszym polu szachownicę. To były podpowiedzi. Na miejscu pierwszym w 12 minucie zameldował się pan Marek. Potem w 13 minucie pan Grzegorz. Ja od 16 minuty to już poszło. Jak mówiłem, 23 poprawne odpowiedzi zainstalowane zostały. Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej. Z muzeum czas na dzieło o podwyższonym stopniu piękności. Dziś padło na grupę Pink Floyd. Pieniądze.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10:00 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty.

0: promocji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Jugoton. Florence and the Machine.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Berek już prawie dogonił Trybunał Konstytucyjny. Prezydent może mu podłożyć nogę. Służby deportowały nożownika z Ukrainy, który zaatakował w Małopolsce. Anime z lat 90. na wystawie w muzeum w Krakowie.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Prawa ręka premiera coraz bliżej Trybunału Konstytucyjnego. Sejm poparł kandydaturę Macieja Berka na sędziego. Zdobył 226 głosów za. Jeszcze niedawno Berek był ministrem i zajmował się m.in. kwestią deregulacji. Część koalicjantów krytykowała tę kandydaturę, ale tylko kilku się wyłamało i zagłosowało przeciw. PiS podnosiło, że wskazanie Berka to ruch polityczny, mówi Sebastian Kaleta z PiSu.
2: To jest kpina z waszych wyborców. Wy się śmiecie własnym wyborcom w twarz, bo mówiliście, że nigdy czegoś takiego nie zrobicie, że nigdy taka osoba z taką historią w Trybunale być nie powinna. Ale pan Berek do Trybunału nie trafi, niezależnie od waszego głosowania.
1: Według PiSu prezydent nie przyjmie ślubowania od Berka. Z kolei kandydat tej partii do Trybunału, Artur Kotowski, nie uzyskał wystarczającej liczby głosów.
0: Prawda Antyradia.
1: Nożownik z Ukrainy deportowany. 32-latek ranił swojego rodaka na południu Małopolski. Teraz może mieć okazję popisać się zdolnościami bojowymi na froncie, bo do Polski i całej strefy Schengen nie wjedzie przez 5 lat. Wcześniej został jeszcze skazany za jazdę po alkoholu i bez uprawnień.
0: Prawda Antyradia.
1: Dbaj o siebie, ale bez przesady. Z okazji dnia wellbeingu, który przypada 8 września, eksperci przypominają, że jeśli z dbania o siebie robimy projekt do zrealizowania, to może to sprawić, że będziemy się czuć gorzej, mówi psychiatra z Multilife dr Andrzej Silczuk.
3: W rozmowie o dobrostanie łatwo nieuchcący uruchomić taki mechanizm presji, zbyt dużych oczekiwań. Człowiek słyszy, że powinien lepiej spać, że ma się więcej ruszać, ma zdrowiej jeść, ma ograniczyć ekrany, ma zadbać o relacje, w ogóle być lepszy i coraz lepszy.
1: Prawie 90% Polaków martwi ich stan zdrowia. 4 na 10 odczuwa z tego powodu stres. Ponad 40% chce wprowadzić zmiany.
0: Prawda Antyradia.
1: Anime z Polonii 1. To tytuł najnowszej wystawy w Muzeum Komiksu. Ekspozycja przybliża kultowe japońskie seriale animowane, które w latach 90. trafiły do polskich telewizji kablowych.
4: Na wystawie mamy 25 prac. Artur Wabik, jeden z twórców Muzeum Komiksu. Pochodzących z wytwórni filmów animowanych, japońskich wytwórni, które w latach 70. i 80. produkowały kultowe seriale na podstawie mang dla młodzieży.
1: Pochmurno w prawie całej Polsce, słońce wychodzi tylko miejscami na południu. Na północnym zachodzie i Mazurach deszczowo, na termometrach w granicach 23 stopni. Znacznie cieplej raczej się dziś nie zrobi, z czasem opady się nasilą i obejmą całą północną połowę kraju. W nocy i nad ranem popada też na południu.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

0: Ambiente Radio.
1: Proszę Państwa, to już 12 minut po godzinie 12. Trzymają się Państwo Ambiente Radia. To ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Proszę Państwa, proszę się wsłuchać, bo nie będę powtarzał. Rzecz dotyczy poprawności. Uwaga. Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 24 grudnia 2025 roku, zobowiązała pracodawców do zapewnienia, aby ogłoszenia o naborze oraz nazwy stanowisk były neutralne pod względem płci. Efekt pracodawcy od tego czasu powinni wprost wskazywać na obie formy, to jest żeńską i męską. Możliwe jest także użycie określenia, które nie odnosi się do żadnej z płci. Niezastosowanie się do tych obowiązków może narazić firmę na zarzut dyskryminacji, ewentualnie do sporu sądowego z obowiązkiem zapłaty odszkodowania. I te nowe regulacje obowiązujące już od miesięcy wywołują wątpliwości. Zwraca na nie uwagę poseł Robert Dohan w interpelacji, którą skierował do resortu rodziny. Poprosił w niej o jednoznaczną interpretację zasad dotyczących stosowania języka neutralnego płciowo w ogłoszeniach o pracę. Jedno z pytań dotyczyło pozornie banalnej kwestii, czy użycie w ogłoszeniu rekrutacyjnym słowa osoba jest poprawne. Wątpliwość wynika z tego, że słowo osoba jest w języku polskim rzeczownikiem rodzaju żeńskiego. Proszę Państwa, to dochodzi do drobnej paranoi. Ja jestem ciekaw, jak Państwo sformułowaliby takie ogłoszenie, aby było neutralne płciowo i żeby się nikt nie przyczepił z posłem Dowhanem na czele. Bardzo proszę pod ostrymałpantyradio.pl. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie tej niewątpliwie skomplikowanej

0: związku z tymi problemami wynikającymi z tego, jak dać ogłoszenie o poszukiwaniu osoby do pracy, padło pytanie, czy rzeczownik rodzaju żeńskiego osoba jest neutralny płciowo i może podpadać. Zadałem Państwu pytanie, jak formułować zatem ogłoszenia, żeby nie podpaść. Pani Elżbieta napisała, praca szuka człowieka. A jest to jakaś opcja. Pan Michał napisał, ogłaszać, robić, pracować, bankowość, płacić. To słuszna koncepcja, kompletnie omijająca płciowo ogłoszenie. Tekst w ogłoszeniu. Czekam pod ostremałpantyradio.pl. Może ktoś jeszcze dorzuci jakieś neutralne płciowo podejście do ogłoszenia o poszukiwaniu kogoś do pracy.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil.

0: Mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
4: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Mamo, gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
9: Czyta lektor AI.

0: Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

to, aby według tego, co napisał pan Marcin bodajże, człowiek jest też rodzaju, tyle że męskiego. Pan Marcin dorzucił, osobiście uważam, że wystarczy podać rodzaj pracy. Jeżeli szukam sprzątaczki, zatrudnię do sprzątania. Kierowcy zatrudnię do prowadzenia pojazdu. Może to jakieś wyjście.

0: radę, tu call, bo Tomek Kasprzyk będzie dzisiaj dzwonił do któregoś z naszych słuchaczy.
1: Tak. Dzisiaj do kogoś z was zadzwonię, wręczę przepięknej urody płytę kompaktową grupy Metallica, no i zaproszę do półfinału w konkursie.
0: Niech to licho. No i podasz kolejne hasło, z tego co wiem.
1: Tak. Ja już znam, ale jeszcze nie mogę powiedzieć.
0: Dokładnie tak. Mnie zabroniono wypaplać, jakie to będzie hasło, ale to hasło jest bardzo potrzebne, aby używając go zajrzeć na stronę antyradio.pl i zaatakować Masterów Vegas.
1: Za każdym razem, kiedy o tym mówię, to już zazdroszczę coraz bardziej. Im bliżej do 1 października, tym bardziej zazdroszczę.
0: Piękność. Tomek Kasprzyk za momencik w Rokomotywie. Aleksander Ostrowski mówi, do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon Kublin.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Crazy Train Ozziego, a może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu. Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rockowego towaru codziennie dowodzi Rokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rockowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Rokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rockowe tory.
6: Ale towar. Nigdy wcześniej z czymś takim się nie spotkałem.
5: Świeży towar w Antyradiu. Nowe zespoły i najnowsze płyty. Do tego jeszcze ciepłe bilety na koncerty i gorące recenzje. Świeży towar w Antyradiu. W każdą sobotę między 18 a 20. Zapraszają Marcin Bąkiewicz i Bartek Synowiec.
7: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: Oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Bon Jovi.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Afera nie pomogła. Kolejna porażka rządzących przy próbie wprowadzenia ustawy o kryptoaktywach. Trzej policjanci z aktem oskarżenia za pobicie chorego mężczyzny na stacji paliw. Rosyjskie drony też w Finlandii. Są ustalenia Straży Granicznej.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 13. Mieszko Drescher. Zapraszam. Nie pomogły prośby i groźby. Rządzącym nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Podczas debaty premier cytował zeznania kluczowego świadka w sprawie afery Zonda Krypto, które dotyczą Zbigniewa Ziobry.
2: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
1: Była mowa również o spotkaniu w Ministerstwie Finansów, w którym w 2018 roku uczestniczył m.in. zaginiony Sylwester Suszek oraz Rafał Z., dziś aresztowany przez sąd w Katowicach do sprawy Zonda Krypto. PiS tymczasem przekonuje, że afera Zonda Krypto obciąża rząd, mówi Andrzej Śliwka.
3: Bo tak naprawdę ten Zonda premier powinien się wytłumaczyć, dlaczego trzeci raz forsują ustawę, która jest dobra dla Zondy Krypto.
1: To była trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta co do ustawy o kryptoaktywach.
0: Prawda Antyradia.
1: Akt oskarżenia za pobicie chorego mężczyzny na stacji paliw. Przed sądem staną trzej policjanci z Będzina. Ich ofiarą padł 49-latek z chorobą Parkinsona. Stróże prawa myśleli, że jest nietrzeźwy. Dwóch biło, jeden pomagał. Próbowali w ten sposób zmusić ofiarę do opuszczenia samochodu. Wszyscy trzej mundurowi zostali zawieszeni, nie przyznają się do winy.
0: Prawda Antyradia.
1: Dron znaleziony w Finlandii to najpewniej sprzęt produkcji rosyjskiej. Tak informuje tamtejsza Straż Graniczna. Bezzałogowiec leżał na brzegu około 100 km na wschód od Helsinek. Znalazła go przypadkowa osoba. Sprawa jest badana pod kątem ewentualnego naruszenia terytorium i przestrzeni powietrznej kraju. Nie jest to dron przenoszący ładunki wybuchowe, ale przeznaczony do obrazowania terenu. Tego typu incydenty nie zdarzały się wcześniej na terytorium Finlandii. Zdarzały się za to ukraińskie bezzałogowce.
0: Prawda Antyradia.
1: Uwaga, senior na drodze. Śląscy policjanci odnotowują coraz więcej zdarzeń na przejściach dla pieszych, w których poszkodowanymi są osoby powyżej 65 roku życia. Stąd apel.
4: Kierowco, pamiętaj, że starsza osoba może poruszać się wolniej, mieć gorszą orientację w sytuacji na drodze, czy trudniej ocenić prędkość nadjeżdżającego pojazdu. Senior nie zawsze jest też w stanie szybko zareagować czy zejść z toru jazdy. Dlatego zbliżając się do przejścia dla pieszych, zwolnij, obserwuj jego otoczenie. Nie zakładaj, że pieszy zdąży przejść przez jezdnię tak szybko jak młodsza osoba.
1: Mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Poza tym mundurowi przypominają, że pieszy ma pierwszeństwo na pasach oraz wchodząc na nie przed wszystkimi pojazdami. Wyjątkiem jest tramwaj. Pochmurno w prawie całej Polsce, słońce wychodzi tylko miejscami na południu. Na północnym zachodzie i Mazurach deszczowo, na termometrach w granicach 23 stopni. Znacznie cieplej raczej się dziś nie zrobi, z czasem opady się nasilą i obejmą całą północną połowę Polski. W nocy i nad ranem popada też na południu.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Pięknej urody jest to utwór.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Nówka sztuka na antenie Antyradia i Significant Other i Queens of the Stone Age. 12 minut prawie po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, witam w dzisiejszym wydaniu Lokomotywy w Antyradio i jak zwykle zapraszam do godziny 16. Dziś do kogoś z was zadzwonię, żeby zaprosić do półfinału walki o Master of Vegas w Antyradiu, a w zasadzie w Las Vegas. No i komuś z was wręczę przepięknej urody płytę zespołu Metallica. Jeszcze macie czas, żeby dołączyć do grona tych finalistów, których dziś może spotkać ta, mam nadzieję, miła rozmowa z moją skromną osobą. Trzeba tylko wejść na naszą stronę internetową antyradio.pl, tam w odpowiedniej zakładce napisać hasło, którym, przypomnę, jest cały czas Orion, a potem opisać i przedstawić Antyradio muzyką Metallica. No i jeżeli macie ochotę wziąć udział w głównym wyzwaniu, czyli w walce o bilet do Las Vegas, napisać także, w jaki sposób staliście się fanami Metallica. Myślę, że to nie jest trudne zadanie. Wchodźcie na antyradio.pl, wpisujcie to, o czym przed chwilą powiedziałem, a ja wkrótce będę dzwonił.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Nie tak dawno mówiłem, rozmawiając o tym, że za każdym razem, kiedy opowiadam o tym konkursie, to zazdroszczę. Wylot do Las Vegas po naszej stronie, hotel w Las Vegas po naszej stronie, zaproszenie na koncert Metallica w fenomenalnym Sphere po naszej stronie. Do was tylko należy to, żebyście weszli na naszą stronę i wpisali to i owo.

0: piękna i urody ballada w Lokomotywie w Antyradio. Gansi Gansami, ale nie wiem, czy wiecie, że dzisiaj 4 września i dzisiaj mija dokładnie 15 lat od premiery albumu Toxicity, jednego z najważniejszych krążków dorobku systemowego Down. No i z tej okazji zespół przygotował podobno specjalne wydanie winylowe oraz CD. Płyta ukazała się, przypomnę, w 2001 roku, a jest dostępna jubileuszowa edycja w oficjalnym sklepie zespołu. Edycja, która zawiera 7-calowy singiel, także dodatkowy, z utworem Johnny. Kompozycja wcześniej dostępna była tylko jako bonus na rzadkich wydaniach płyty z 2001 roku. Więc jeżeli macie okazję i ochotę, no to strów, wpadajcie do oficjalnego sklepu System of Down i kupujcie. Szkoda, żeby ktoś was uprzedził.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Moffley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
9: Tendel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
10: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
9: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
7: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: To czysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy. Do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
22: Ale jesteś zadowolony.
23: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
22: Aha.
23: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
22: Wow.
23: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
22: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
24: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
25: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wrzami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki. Sztuka mięsa 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz. Jedynie 3,99 za 1 kilogram. Aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu.

wspomnienie tegorocznego Poland Rock Festivalu, prawda? POD. Fragmenty już dostępne są na różnego rodzaju kanałach internetowych. No, o kręciole nie wspominając, sprawdźcie. Tymczasem dziś mija rocznica, kiedy w 1946 roku na Zanzibarze na świat przyszedł Farag Bolzara, właściwie Freddie Mercury, wokalista grupy Queen, który chyba jeden z najważniejszych brytyjskich grup rockowych zespołów, a wokalistów jeden z największych na świecie. Nagrał też dwa solowe albumy, Mr. Bad Guy i Barcelona. Mercury, przypomnę, zmarł w listopadzie 1991 roku, mając 45 lat.

0: pięknie Alice in Chains kończą tę godzinę Lokomotywy w Antyradio. Wood jeszcze w tle. Za moment prawda Antyradia, a w niej słówko o proteście górników w Katowicach, więc nie oddalajcie się.
1: Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
3: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio. And-

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Katowicach przyszli przed resort energii. Klaruje się lista kandydatów na prezydenta Krakowa. Potok Tyski przestanie przypominać ściek. Zadbają o to Wody Polskie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Rosnące ceny energii, spadek konkurencyjności Polski, upadające zakłady i groźba szybszej likwidacji kopalń niż przewiduje umowa społeczna. Temu sprzeciwiali się górnicy protestujący przed siedzibą resortu energii w Katowicach. Do ministerstwa trafiła petycja, mówi Jakub Jedwabny z sierpnia 80.
2: Żeby ktoś w końcu się zajął naszą gospodarką, a nie tylko ściemniał, udawał, że coś robi.
0: Związkowcy alarmowali też, że spółki górnicze PGG i JSW są na skraju upadku, a rząd wciąż nie ma konkretnego planu. To też pokłosie dwudniowego strajku pod ziemią w kopalni Wujek, który odbył się w tym tygodniu.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest prawie finalna lista kandydatów do przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. 10 osób powalczy o stołek, inni nie zdobyli wymaganej liczby podpisów, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
3: Zarejestrowaliśmy następujących kandydatów: pana Michała Drewnickiego, pana Jana Hoffmana, panią Aleksandrę Owcę i panią Monikę Piątkowską. Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Przedterminowe wybory w Krakowie są zaplanowane na ostatnią niedzielę września.
1: Prawda Antyradia.
0: Odkleić dzieciaka od telefonu chociaż na kilka godzin. Takie założenie przyświecało urzędnikom przy wprowadzaniu zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych.
4: W badaniach od kilku lat wychodzi, że dzieciaki i młodzież są do swoich smartfonów wręcz przyspawane, mówi Izabela Frankę z Future Mind.
5: Można w zasadzie powiedzieć, że towarzyszy młodym przez całą dobę. Jest ich bucikiem, oknem na świat, pierwszą i ostatnią rzeczą, na którą patrzą.
4: W szkole też.
6: Spisujemy komuś po prostu albo przeglądamy zwyczajnie media społecznościowe.
4: Zakaz ma szansę pomóc w edukacji, tej społecznej, bo na przerwie nie da się schować za ekranem, podkreśla psycholog Hubert Szymczak z Enelmed.
7: Trzeba do kogoś podejść, zacząć rozmowę, czasem się ponudzić, czasem pokłócić. No, to też jest ważne rozwojowo.
4: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Potok Tyski ma być zadbany. Tychy podpisały z Wodami Polskimi porozumienie w tej sprawie, mówi prezydent miasta Maciej Gramatyka.
8: Będzie zabezpieczone przed powodziami. Prowadzone będą na bieżąco konserwacje. No i to, co ważne na co dzień, estetyka tego miejsca będzie zdecydowanie poprawiona.
0: Roślinność na skarpach będzie wykoszona, a dno odmulone. Deszczowo od Pomorza Zachodniego aż po Mazury. Z czasem opadów trzeba się spodziewać w całej północnej połowie kraju. Wieczorem i w nocy popada już prawie wszędzie. Jutro też pogoda w kratkę, ale raczej przelotne opady. W niedzielę może się zrobić słonecznie na zachodzie. Padać już prawie nie powinno.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy A4.

0: myślę, że prosto z zestawienia listy przebojów Turbo Top. Here She Comes, Airborne. Sprawdźcie, na którym są miejscu i czy są w ogóle. Wydaje mi się, że jeszcze powinni być. Antyradio.pl, zakładka Turbo Top, tam jest więcej szczegółów. A u nas 12 po 14.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej odsłonie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. W piątek, piąteczek, piątunio, 4 września. I znalazłem bardzo ładny cytat. Poczułem coś w stylu wow, naprawdę tego dokonaliśmy. Ja i mój przyjaciel dokonaliśmy czegoś pięknego i osobistego na płaszczyźnie muzycznej. To dlatego nagraliśmy tę płytę. To słowa, które powiedzieli panowie, a w zasadzie powiedział to Steve Vai o swoim przyjacielu Joe Satrianim, bo panowie postanowili nagrać coś wspólnego. Mało tego, nazwali się Such Vai i wydadzą płytę, która będzie zatytułowana Ten Sea of This Emotion i ukaże się już 6 listopada. Mało tego, żeby pikanterii dodać sprawie, już można w sieci posłuchać ich pierwszego nagrania wspólnego zapowiedzi krążka utworu, który nosi tytuł My High. Polecam waszej uwadze.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: przepiękne wspomnienie sprzed lat. Blue Orphic Cult. Ale Bartek mi przypomina o bardzo ważnej dacie, przynajmniej dla niego, ale Mac mówi, myśli, że także zainteresuje innych słuchaczy antyradia, związany oczywiście z 4 września. Nie wiadomo, czy to był piątek, ale z pewnością to był rok 1970. I związany oczywiście ta data z nieodżałowaną Janis Joplin. Ale o co chodzi? O tym opowiem dosłownie za kilka chwil. Nie oddalajcie się od antyradia.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Pani Paci! Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt!
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Orły oszczędzania mają...

0: stosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

Protect the Land i System of a Down jeszcze w tle. A przypominam, że dzisiaj 4 września i dzisiaj mija rocznica, kiedy w 2001 roku ukazała się płyta Toxicity grupy System of a Down. Dziś w oficjalnym sklepie System of a Down możecie kupić wznowienie tego krążka z dodatkiem, z specjalnym utworem na 7-calowym winylu. Niespodzianką, sprawdźcie. A tymczasem dzisiaj też mija 56 lat od chwili, kiedy Janis Joplin rozpoczęła sesję nagraniową kompozycji Christophersona i Frediego Fostera Me and Bobby McGee. Co ciekawe, Christopherson w jednym z wywiadów powiedział, że tę piosenkę usłyszał dopiero kilka dni po pogrzebie Janis Joplin. Me and Bobby McGee być może jeszcze pojawi się w Lokomotive Antyradio, natomiast teraz Summertime w wykonaniu Janis Joplin. Z wielką przyjemnością, więc robimy Antyradio głośniej.

0: najważniejsze zadania. Wejść na naszą stronę internetową antyradio.pl, wpisać hasło, które brzmi Orion. Potem pierwsze zadanie przedstawić antyradio zespołowi Metallica. I drugie zadanie, jeżeli macie ochotę wylecieć do Las Vegas, napisać, jak staliście się fanami zespołu Metallica. Wydaje się proste. Za moment sprawdzimy, jak to wygląda na naszych tak zwanych podstronach. I po godzinie 15 do kogoś z was będę dzwonił, żeby poinformować o wygraniu płyty kompaktowej. No i oczywiście o awansie do półfinału naszego konkursu, więc bądźcie blisko radia i miejcie telefony.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad, kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
18: Na mediaexpert.pl.
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
18: Barbara...

0: 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. Kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Berek do Trybunału. Wymiar sprawiedliwości miał być odpolityczniony, ale jednak nie będzie. Litr benzyny za 8 zł. Już wkrótce, według analityków. Dbaniem o siebie trzeba uważać. Eksperci radzą nie przesadzać.
12: Prawda Antyradia.
13: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Premier kładzie prawą rękę na Trybunale Konstytucyjnym. Maciej Berek, czyli właśnie człowiek Donalda Tuska, został wybrany na sędziego w sejmowym głosowaniu. Kandydatura była krytykowana przez koalicjantów, ponieważ rząd obiecywał odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, a robi na odwrót, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
14: Donald Tusk z takim uporem, mimo oporu części swoich koalicjantów, mimo głosów sprzeciwu niektórych środowisk, które do tej pory bezwarunkowo pana popierały prawniczo, forsuje pan ten kandydat.
13: To PiS zniszczył niezależność sądów i Trybunału, odpowiada wicepremier i szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Waszą działalność przez 8 lat, szczególnie w obszarze wymiaru sprawiedliwości i praworządności, można opisać w ten sposób. Wszystko, co robiliście, było, żeby zawłaszczyć państwo.
13: Według PiS-u prezydent nie powinien przyjmować ślubowania od Berka.
12: Prawda Antyradia.
13: Litr benzyny za 8 zł już wkrótce. Jak prognozuje epetrol.pl, cena diesla ma wzrosnąć jeszcze w tym miesiącu nawet do 8 zł i 87 groszy. Teraz to odpowiednio 7,63 i 8,39. Po tym jak program CPN wygasł, ceny podskoczyły już o ponad złotówkę.
12: Prawda Antyradia.
13: Jak zadbać o siebie i nie zwariować? Polacy coraz częściej mają świadomość, że powinni zadbać o dobre samopoczucie, ale nawet dbanie o siebie w nadmiarze może zaszkodzić.
16: Polacy starają się żyć zdrowiej, mówi Michał Krasoń z serwisu Prezent Marzeń.
17: 70% śpi od 7 do 8 godzin każdej nocy, co jest zgodne z zaleceniami dla dorosłych.
16: Ale sen to tylko początek, wylicza psychiatra dr Andrzej Silczuk, ekspert Multilife.
18: Człowiek słyszy, że ma się więcej ruszać, ma zdrowiej jeść, ma ograniczyć ekran. rany.
16: Ale nie wszystko naraz, bo zamiast pomóc, można sobie zaszkodzić.
18: Każda z tych rekomendacji oczywiście, że jest potrzebna, ale razem mogą zabrzmieć jak kolejna lista wymagań, czasami takich wymagań, z którymi naprawdę ciężko będzie sobie poradzić.
16: Joanna Obuchowska, Antyradio.
12: Prawda Antyradia.
13: Tajemniczy sygnał pojawił się w detektorze ciemnej materii. Na razie nie ma pewności, że to sama ciemna materia dała o sobie znać, ale naukowcy nie potrafią wyjaśnić, skąd tego sygnału aktywnością zwykłej materii. Ta ciemna, według obecnych szacunków, może stanowić aż 85% masy Wszechświata, a pomimo tego nigdy jej wcześniej nie wykryto. O jej obecności świadczy oddziaływanie grawitacyjne.
19: Pełna kultura. Zapraszam. Dżentelmeni nie czekają na reakcję widzów. Drugi sezon raptem od wczoraj jest na Netflixie, a trzeci już znalazł się w preprodukcji. Streamingowy gigant zamówił go jeszcze przed premierą tego najnowszego. Scenariusze nie są gotowe, ale Guy Ritchie nazwał dalszy ciąg nieuniknionym. Daty premiery jeszcze nie ma. Samuel L. Jackson, prezydentem Stanów Zjednoczonych.
20: Does he look like a bitch? What?
19: Jest pierwszy zwiastun filmu The Beast. Fabuła będzie tu raczej drugorzędna, liczy się rozwałka. W skrócie, uzbrojona grupa przeprowadza zamach stanu, a głowa państwa sama siada za kierownicą swojej opancerzonej limuzyny i uruchamia jej tajne uzbrojenie. Film reżyseruje Renny Harlin, twórca Szklanej Pułapki 2. Premiera w USA 9 października.
13: Deszczowo od Pomorza Zachodniego aż po Mazury. Z czasem opadów trzeba się spodziewać w całej północnej połowie kraju. Wieczorem i w nocy popada już prawie wszędzie. Jutro też pogoda w kratkę, ale opady raczej przelotne. W niedzielę może się zrobić słonecznie na zachodzie. Padać już prawie nie powinno.

0: Master of Vegas w Antyradiu.
1: Master of Vegas w Antyradio. Tak jest. Państwo wchodzili na nasze strony internetowe antyradio.pl, wpisywali hasło Orion, a potem musieli wykonać dwa zadania. Między innymi zrobił to Jakub, który jest po drugiej stronie. Cześć Kuba.
2: Cześć, cześć, witam wszystkich.
1: Jak tam Dzionek mija, jest okej?
2: No właśnie super, bo w pracy skończyłem niedawno.
1: No, to będziesz miał chyba nagrodę za fajną skończoną pracę, za udany weekend i tydzień. Mam nadzieję, że ten tydzień w pracy też nie był zbyt wyczerpujący.
2: Najgorzej nie było.
1: Najgorzej nie było, ale może być lepiej, prawda?
2: Oczywiście, zawsze może być
1: Słuchaj,
2: lepiej.
1: Słuchaj, wpisałeś hasło Orion, widzę, i jak przedstawiłbyś antyradio zespołowi Metallica? Pamiętasz, co napisałeś?
2: Kurczę, szczerze mówiąc, pan mnie tu teraz złapał, ale mogę powiedzieć, że mógłbym przedstawić jako towarzystwo, które zawsze umila podróż.
1: Aha.
2: W sposób rockowy.
1: Mhm.
2: Aż czasami może odpaść głowa.
1: Okej, okay. Antyradio to więcej niż radio, to rockowa społeczność, która żyje muzyką. Wasze riffy, nasza antena, razem brzmi to najlepiej, tak napisałeś. I z tego co widzę też napisałeś, jak zostałeś fanem Metaliki. A pokrótce, możesz powiedzieć, dawno to było, czy stosunkowo nie tak dawno?
2: 25 lat temu.
1: No to kawał drogi jest, wypadałoby to uczcić gdzieś poza granicami naszego kraju, co?
2: No, bardzo bym się cieszył, gdyby tak było.
1: No dobra, a ty pracujesz dla siebie, czy pracujesz dla kogoś?
2: Dla kogoś.
1: No, to jeżeli wygrasz zaproszenie do Las Vegas, to ten ktoś puści cię 1 października do Las Vegas?
2: No, jak nie puści, to sobie wezmę uwolne.
1: Prawda? No, i o to chodzi. Metallica ponad wszystko. Mój drogi, za to, że tak pięknie wykonałeś zadanie, otrzymujesz fantastyczną płytę Metallica 72 Seasons w żółtej okładce i niech to będzie przepustka do tak zwanego półfinału. W półfinale już mam nadzieję, że czujesz się, zaczniesz się rozpychać. No i trzymam kciuki, bo być może to właśnie ty to polecisz do Las Vegas 1 października. Fajnie by było, co? Już ci zazdroszczę.
2: Super, dziękuję bardzo, zacząłem się rozgrzewać.
1: Dobra, słuchaj, a masz z kim lecieć? Bo w razie czego to ja też bym mógł wziąć wolne.
2: Mam też fankę wielką.
1: Okej, okay. No dobra, to nie będę z nią konkurował. Kuba, w takim razie mam nadzieję, że słyszymy się w półfinale. Jesteś już zaproszony do grona półfinalistów w walce o bilety na koncert do Las Vegas Metallica, a płyta już jest twoja. Dzięki wielkie, chłopie. Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki wielkie.
1: Trzymaj się, na razie. Hej, hej. Pierwszy mały finał, nazwijmy to tak, za nami. Natomiast, jeżeli chcecie brać udział w konkursie, to teraz zmienia się hasło. Uwaga, hasło od tej chwili: Pałka Larsa. Pałka Larsa. I proszę nie robić sobie śmiechów, bo to jest bardzo poważne hasło.
0: Leć na koncert Metallica do Las Vegas z Antyradiem.

0: Derek and the Dominos i Leila w Lokomotywie w Antyradio. Nasze kolejne hasło już jest aktywne. Pałka Larsa, przypominam. Wchodzicie na antyradio.pl, wpisujecie to właśnie hasło i potem opisujecie i przedstawiacie Antyradio muzyką Metallica i piszecie, w jaki sposób staliście się fanem Metallica. I dołączacie do konkursu. Nagroda główna, wylot do Las Vegas.
1: This is Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
4: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
3: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
5: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
13: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z Lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie jest jedzenie. Po reklamie.

0: Transistor Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Mamy przedsmak tego, co zaserwuje wkrótce Till Lindemann. Muzyk wrzucił do sieci fragment zarejestrowanego w zeszłym roku w Krakowie koncertu. Wybrał utwór Du hast kein Herz, premiera całego Live in Kraków 25 września. Zwrot akcji w sprawie odejścia z Bad Wolves. AJ Drebolo, gitarzysta, który odszedł wkurzony na to, że zespół nagrał cover Dolly Parton, nieco prostuje swoje wypowiedzi. Zarzucał wytwórni kapeli naciski i sterowanie decyzjami. Teraz mówi, że dopiero po fakcie dowiedział się na przykład o tym, że Bad Wolves mieli błogosławieństwo ekipy Parton, żeby nagrać Jolene. Odkrył też, że zatwierdził to wszystko perkusista, zajmujący się też interesami grupy. Jak stwierdził, głupio wyszło. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu.

raz sobie pośpiewałem. Zresztą podejrzewam, że nie tylko ja. Kult prześlicznie za nami. A dziś jeszcze jedna ważna data, bo to był 98 rok, 4 września, kiedy po raz pierwszy w swojej prawie 30-letniej karierze grupa Aerosmith zdobyła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard. I stało się to dzięki kompozycji, która pod tytułem I Don't Wanna Miss a Thing znalazła się także w kasowym filmie Armageddon. I fragment tej ścieżki dźwiękowej teraz przed nami. I could stay awake just to hear.

0: Richard Ashcroft na prawie koniec naszego dzisiejszego piątkowego spotkania w Rokomotywie w Antyradio, bo już w studio pojawił się Tomasz Ambroży Obertyn.
1: Obecny.
0: Dzień dobry. Heavy News to pałka Larsa. Pan słyszał o pałce Larsa?
1: To i owo się słyszało. Podobno, no, średnia. Znaczy, w porywach do...
0: Ale głośno trąca.
1: Mocno trąca, tak.
0: Mocno trąca. Pałka Larsa to hasło, jeżeli macie ochotę wziąć udział oczywiście w naszym konkursie. Wylot do Las Vegas. Polecielibyśmy to.
1: Oj, ale by się działo. Jezu.
0: Sztuką by było dotrzeć na koncert, jakby lądowali w Las Vegas. Ale co jest w Las Vegas, to zostaje w Las Vegas. Nie drążmy tego tematu. Pan pozwoli, że wsiądę teraz na Harley'a swego.
1: Ale zapraszam.
0: I oddalę się w stronę upragnionego weekendu.
1: Ale masz maszynę fajną?
0: Może ryby wezmę. Chociaż nie, Harley'em nad rzeką nie wypadałoby hałasować. Chociaż zależy, kto by był w krzakach.
1: To prawda, ja bym się wybrał.
0: I podkręciłbyś manetkę?
1: A jak?
0: A jak? No to jedziemy. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki. Zostawiam was w dobrych rękach i wracam w poniedziałek. Trzymajcie się.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wygenerowano z AI.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Po reklamie.

0: Sąd przedłużył areszt dla youtubera podejrzanego o pedofilię. Rekordowo pracowite wakacje mieli ratownicy w Tatrach. Ostatni dzwonek, aby zdobyć 10 tysięcy złotych. Kończy się nabór do wrocławskich mikrograntów.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Mieszko Drescher, zapraszam. Kolejne 3 miesiące aresztu dla youtubera Stew. Mężczyzna usłyszał wcześniej zarzuty rozpijania nieletnich i pedofilskich czynów o charakterze seksualnym. Sprawa wyszła na jaw już w 2023 roku i zyskała miano Pandora Gate. Ale podejrzanego trzeba było jeszcze ściągnąć z Wielkiej Brytanii. Grozi mu nawet 15 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Rekordowo pracowite wakacje mieli ratownicy w Tatrach. O niemal 1/3 wzrosła liczba osób ratowanych przez TOPR. Udzielili pomocy prawie 550 osobom. Niestety wzrosła liczba ofiar śmiertelnych względem zeszłego roku. Ofiar w tym sezonie było 7, rok temu tylko jedna.
1: Prawda Antyradia.
0: Ostatni dzwonek, aby zdobyć mikrogranty, to pieniądze na osiedlowe inicjatywy. We Wrocławiu termin upływa 15 września. Autorzy zwycięskich projektów na ich realizację będą mieli około 1,5 miesiąca, mówi Marta Konieczna z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
2: Faktycznie tego czasu jest najmniej, ale proszę się nie przejmować. To nie znaczy, że teraz trzeba 10 spotkań jakoś, brzydko mówiąc, upchać w te kilka tygodni. To mogą być 3 spotkania, ważne, żeby były wartościowe, żeby łączyły mieszkańców i mieszkanki.
0: Mogą być to też warsztaty, spacery czy inne aktywności. Na ich realizację można dostać do 10 tysięcy złotych. Formularz zgłoszeniowy do naboru jest na stronie internetowej Wrocławskiego Instytutu Kultury.
1: Prawda Antyradia.
0: Krakowianie z pasją mają pomóc pałacowi w Rajsku. To miejsce o upiornej historii. Podczas wojny prowadzono tam eksperymenty medyczne, a za komuny działał tam szpital psychiatryczny. Teraz jest stopniowo odnawiane, a do popularyzacji obiektu w nowej odsłonie zgłosiło się 85 aktorów.
3: Projekt 85 okien, którego efektem ma być wystawa właśnie Aktor z okienka, czyli sztuka trwająca ułamek sekundy. Jest to projekt, którego celem jest wypromowanie pałacu w Rajsku, by było to miejsce, w którym będzie się odbywała sztuka wysoka.
0: Mówi koordynator projektu Arek Pawlik. Efekty prac zwieńczy wystawa.
4: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: Deszczowo od Świnoujścia po Olsztyn. Wieczorem i w nocy opadów trzeba się spodziewać prawie wszędzie. Jutro też pogoda w kratkę, ale opady raczej przelotne. W niedzielę może się zrobić słonecznie na zachodzie. Padać już prawie nie powinno. Na termometrach w okolicach 20 stopni. Jest szansa na jeszcze jedno uderzenie ciepła we wtorek.
4: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Na pełnej petardzie jedziemy jak zwykle w Antyradiu. Dead Poets Society i Cold. 11 minut po godzinie 16 i ja się z wami oficjalnie witam. Tomasz Ambroży Obertyn, kapitan druga połówka. No i jeszcze ciągle przy stole tylko jedna połówka zasiada, ale to wkrótce się zmieni i do duetu dołączy Małgorzata Małgowie-Wierzejewska. Także para będzie buchać już w pełnej krasie. Słuchajcie, Antyradia dzisiaj w programie m.in. do 20:00 Ksiądz Kryształ oraz chemiczna Kamasutra. I nie chodzi tu o kolejną część książki Lew, Czarownica i Stara Szafa. Sprawdzimy też, czy wanna może być kluczem do rozwiązania zagadki kryminalnej. Przeniesiemy się również w mazurskie lasy, żeby pospacerować z halucynacją. No a ponadto konkurs Master of Vegas. Przypomnę hasło, które trzeba zapamiętać, żeby powalczyć o wycieczkę do miasta grzechu, do Las Vegas na koncert Mety. Będzie również jedyny, niepowtarzalny kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi, dzięki któremu można powalczyć o stosunkowo udane pożycie w Alkowie oraz o t-shirt Antyradia. A tymczasem Red Hot Chili Peppers, Around the World. Zróbcie głośniej, nie żałujcie sobie.

0: Riff na sterydach, no musicie przyznać, że plus 50 do mocy co najmniej. I moment obrotowy również rośnie, nawet jeśli człowiek porusza się trabantem. Tak działa najlepszy rok na świecie i potwierdza to 9 na 10 mechaników. Słuchacie parę z głośników? Rym niezamierzony. Już za chwilę Kings of Leon, Sex on Fire. Potem, a propos seksu on fire, pojawi się kalambur, łamigłówka muzyczno-dźwiękowa, dzięki której będzie można zwiększyć swój potencjał walkowie. Także gra warta świeczki. No a tymczasem, skoro już jesteśmy w tych tematach, ksiądz, który nie proponował dziennikarce upojne chwile po krysztale, broni się, że nie wiedział, że to nielegalne, donosi portal Donald.pl. Do sądu ma trafić akt oskarżenia przeciwko Krystianowi K. z diecezji sosnowieckiej. Do zatrzymania doszło po prowokacji dziennikarki Renaty Kim, której K. zaproponował spotkanie w celu uprawiania chemseksu, czyli baraszkowania pod wpływem narkotyków. Dziennikarka w aplikacji podawała się za mężczyznę. Ksiądz tłumaczył, że nie wiedział, iż posiadanie substancji, którą miał, czyli kryształu, jest nielegalne. No, myślał, że to woda święcona, tyle że w kostkach.
1: Woda, najczęściej ziemia, woda, coś takiego, nie?
0: No.
1: Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie?
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
4: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
5: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. Czyta lektor AI.

0: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: bo te ceny są super!
1: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alirbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: Po reklamie.
15: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Rock pod żyrafą zabrzmi w ten weekend. Jutro w Tychach zagrają m.in. Batna, Pull the Wire, Jam i Ray Wilson. Scorpions znów odwołują koncerty. Zespół przełożył jesienną rezydencję w Las Vegas na przyszły rok. Powody to nieprzewidziane okoliczności. Po zapowiedzi słownej jest i zapowiedź muzyczna. Sivert Hoyem, wokalista Madrugada, udostępnił swój solowy podwójny singiel Orbit Roy V2 i Deeper Blue. To zapowiedź płyty The Rest of Sivert Hoyem. Jak mówi sam muzyk, to kontynuacja i naturalne uzupełnienie płyty The Best Of. Tutaj mamy odrzuty z sesji piosenki ze stron B, singli czy cover w wersji live. Premiera 2 października. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz.

0: swoim egzemplarzem konstytucji pod pachą wpadł do nas Lechia Nerka. Słuchacie Antyradia, para z głośników. Najwyższy czas, proszę Państwa, zawalczyć troszkę o powodzenie w Walkowie. A to właśnie można wygrać w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Sprawa jest prosta. Słuchacie Antyradia do końca, od deski do deski, bo na koniec zagra piosenka, którą trzeba odgadnąć, a jej tytuł zaklęty jest w kalamburze dźwiękowym uleputanym z dźwięków znalezionych na YouTubie. Jak tylko rozszyfrujecie kalambur, to dzwonicie pod numer 321-321-600, mówicie, o co chodzi, zostawiacie namiary do siebie, no i w ten sposób można poprawić sobie dobrostan. Czekam na wasze telefony, a tymczasem posłuchajcie kalamburu. Uwaga, oto on.
1: Tak, śmierdzą tylko pingwiny i niektóre zakonnice.
2: Tak, bo my nie jesteśmy głupi, nie tykamy młodych grupi.
0: Jaka piosenka jest dzisiaj zaklęta w kalamburze? Jeśli już wiecie, to od razu dzwońcie. 321-321-600. Do stosunkowo udanego pożycia dołączam również t-shirt Antyradia i na wszelki wypadek puszczam wam kalambur raz jeszcze.
1: Tak, śmierdzą tylko pingwiny i niektóre zakonnice.
2: Tak, bo my nie jesteśmy głupi, nie tykamy młodych grupi.
0: Co to za piosenka?

Czekam na propozycję 321-321-600, a tymczasem Blur już pojawił się na naszej playliście, więc czas najwyższy zrobić sobie rozgrzewkę, nabrać powietrze w płuca i uwaga, jedziemy

0: Duffy i Miss Murder w parze z głośników w Antyradiu o 7 już minut do godziny 17. Także prędziutko, za chwilę, prawda, Antyradia. Potem kalambur dźwiękowy powróci w konkursie Ostatni Będą Pierwszymi. Będzie również o tym, czy wanna może być kluczowym dowodem w sprawie, no, kryminalnej. Jakby nie patrzeć, pojawi się również blok z wielkiej płyty, także sami rozumiecie, że nie wolno wyłączać Antyradia.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
14: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Wznowienie negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie na horyzoncie. Na pokój jednak się nie zanosi. Rosjanie uderzyli w centrum Kijowa. Skarby z Titanica na wystawie w Katowicach.
0: Prawda Antyradia.
15: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Powrót do negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie nawet w tym miesiącu. Takie rewelacje serwuje New York Times, który rozmawiał z szefem biura prezydenta Ukrainy. Kirill Budanow studzi jednocześnie nastroje i zaznacza, że warunki zawieszenia broni najpewniej nie zostaną spełnione przed wiosną. Ukraina spodziewa się, że Rosja spróbuje ponownie złamać opór zimą strategicznymi bombardowaniami. Wcześniej portal Axios pisał, że do Moskwy i Kijowa już w ten weekend wybierają się wysłannicy prezydenta USA.
12: Prawda antyradia.
15: Na razie jednak wojna trwa i rosyjski dron uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Budynek mieści się w centrum Kijowa. Bezzałogowiec wleciał prosto w gabinet pełniącego obowiązki szefa tej służby, Oleksandra Pokłada. W chwili ataku nie było go jednak na miejscu. Ukraińcy zapowiadają adekwatną odpowiedź.
12: Prawda antyradia.
15: Odkleić dzieci od telefonu, chociaż na kilka godzin. Takie założenie przyświecało urzędnikom przy wprowadzaniu zakazu używania telefonów w podstawówkach.
16: W badaniach od kilku lat wychodzi, że dzieciaki i młodzież są do swoich smartfonów wręcz przyspawane. Mówi Izabela Frankę z Future Mind.
17: Można w zasadzie powiedzieć, że towarzyszy młodym przez całą dobę. Jest ich bucikiem, oknem na świat, pierwszą i ostatnią rzeczą, na którą patrzą.
16: W szkole też.
18: Spisujemy komuś po prostu, albo przeglądamy zwyczajnie media społecznościowe.
16: Zakaz ma szansę pomóc w edukacji, tej społecznej, bo na przerwie nie da się schować za ekranem, podkreśla psycholog Hubert Szymczak z Enelmed.
19: Trzeba do kogoś podejść, zacząć rozmowę, czasem się ponudzić, czasem pokłócić. No, to też jest ważne rozwojowo.
16: Joanna Obuchowska, Antyradio.
12: Prawda antyradia.
15: Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Do miasta dotarła światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku. Ambasador wystawy Krzysztof Mendrala.
20: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali, mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
15: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak aby odwiedzający mogli się poczuć jak na Titanicu. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy, czy korytarze. Deszczowo od Szczecina po Ełk. Wieczorem i w nocy opadów trzeba się spodziewać prawie wszędzie. Jutro też pogoda w kratkę, ale raczej przelotne opady. W niedzielę może się zrobić słonecznie na zachodzie. Padać już prawie nie powinno. Na termometrach w okolicach 20 stopni. Jest szansa, że jeszcze jedno uderzenie ciepła przyjdzie we wtorek.
12: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
21: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Johnny Cash śpiewał o 12 tonach, które trzeba przenieść na grzbiecie, a my w robocie w Antyradiu gramy wam 10 over 10, Royal Blood, no i krew krąży szybciej. Lepiej to działa niż trzecie espresso, bądź też cappuccino. Tomasz Ambroży Obertyn na posterunku już za chwilę. Przypomnę wam hasło w konkursie Master of Vegas. Jedno z haseł, które trzeba zapamiętać, żeby powalczyć o bilety na koncert Metalliki w Sphere w Las Vegas, i to mamy podwójne zaproszenie dla tego, kto chce się tam wybrać, a gra warta jest świeczki, myślę sobie, także bądźcie czujni, a tymczasem słuchajcie, czy wanna może być kluczowym dowodem w sprawie zniknięcia Sylwestra Suszka? Otóż okazuje się, że tak. W sprawie zniknięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut, która przekształciła się potem w Zonda Krypto. Suszek zaginął 4 lata temu. Jak ustalił dziennikarz Mariusz Gierszewski, śledczy z Katowic planują teraz przebadać wannę, która mogła posłużyć do pozbycia się jego doczesnej powłoki. Suszek rzekomo miał posiadać kody do kryptowalut warte ponad 1 miliard złotych. No cóż, w tym kontekście sformułowanie upłynnienie funduszy nabiera nowego znaczenia.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Master of Vegas w Antyradiu.
1: Tak, kochani, wystartował konkurs Master of Vegas. A co jest do wygrania? Ano, główną nagrodą jest wylot dla dwóch osób na koncert Metallica. I to nie byle gdzie, bo w Las Vegas szukamy mistrzyni bądź mistrza wiedzy o mecie, który będzie reprezentował Antyradio w słynnym mieście grzechu. Słuchacz z osobą towarzyszącą poleci na pierwszy w historii koncert Metallica w Spear, jednej z najnowocześniejszych sal koncertowych na świecie. Ten koncert odbędzie się 1 października. Będziemy i podajemy wam hasła na antenie, łącznie będzie ich 10. No a ktoś, kto chce lecieć do Vegas, musi takich haseł uzbierać minimum 5 oraz wypełnić zadania konkursowe w naszym formularzu na antyradio.pl. Także wbijajcie w wolnej chwili na naszą stronę internetową i koniecznie zanotujcie sobie w kajecie hasło. Hasło do zapamiętania to, uwaga, Pałka Larsa. Nie chodzi tu o... Znaczy, wiadomo, Pałka Larsa do zapamiętania, do zanotowania i wbijajcie na antyradio.pl już za chwilę. Agnieszka Chylińska, ONA, znalazłam, no a potem sprawdzimy, co też dzisiaj znajduje się w bloku z wielkiej płyty.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, tu Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
11: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Mick Jagger pisze setki piosenek, nudzi się nie do wytrzymania. Tak mówi Ronnie Wood o tym, co aktualnie słychać w The Rolling Stones. Pytanie dotyczyło Keitha Richardsa i braku trasy koncertowej promującej tegoroczną płytę Foreign Tongues. Richards po prostu teraz woli być pradziadkiem. Wood zapewnia jednak, że Stonesi w końcu ruszą w trasę, bo inaczej Jagger tego nie zniesie. Nowy Behemoth już tu jest. Zespół wydał płytę Ice Sculpture, na której jest 8 niepublikowanych utworów. 7 to nowe nagrania studyjne i 1 to kawałek koncertowy. Nowość płytową serwuje też Accept. Teutonic Titans to stare kawałki nagrane na nowo z 50 heavy metalowych muzyków. Kolejne Rock Newsy w poniedziałek.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberta.

Absolutnie uwielbiam ten kawałek, nic na to nie poradzę. YouTube Stuck in a Moment. Słuchacie Antyradia, 20 minut do godziny 18. Nieważne, czy mieszkacie w domu z ogrodem, czy w mikroapartamencie na Mokotowie. Tak czy owak, wszyscy jesteśmy w pewnym sensie z bloku. Z bloku, z wielkiej płyty, ma się rozumieć. Dziś na tapet Tomasz Kasprzyk bierze krążek Króla Jaszczura o pewnej niewiaście z miasta Anioł.

0: Antyradio.
1: Przede mną szósty studyjny album The Doors, wydany w kwietniu 71 roku. Jest to ostatnia płyta wokalisty Jima Morrisona. Zmarł 3 miesiące po jej premierze. Co ciekawe, zespół zaczął nagrywać tę płytę bez wystarczającej ilości materiału i musiał komponować piosenki na miejscu albo poprzez tak zwane jamowanie, albo omawianie pomysłów w trakcie nagrań. Album jako całość pokazał wielkie zdolności Morrisona do pisania piosenek, połączone z jego oczywiście poetyckim wrazowaniem i entuzjazmem dla Los Angeles oraz pragnieniem opuszczenia miasta ze swoją partnerką Pamelą Horson. To jeden z najlepszych krążków The Doors, jak twierdzą znawcy, z surowym powrotem zespołu do swoich blues-rockowych korzeni. Posłuchajmy fragmentu LA Woman, The Doors.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Klasyka rocka leci z głośników i aplikacji antyradia. Slade, Far Far Away. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami. Nie, nie o te szczyty chodzi zupełnie. Chodzi o szczyty, które osiągniecie dzisiaj, walkowie. Bo w konkursie ostatni będą pierwszymi do zgarnięcia stosunkowo udane pożycie oraz t-shirt antyradia. Trzeba zgadnąć piosenkę, która zagra dzisiaj na koniec pary z głośników. No a tytuł tej piosenki ukryty jest w kalamburze. No dobrze, przypomnijmy sobie zagadkę dźwiękową.
1: Tak, śmierdzą tylko pingwiny i niektóre zakonnice.
2: Tak, bo my nie jesteśmy głupi, nie tykamy młodych grupi.
0: Jaką piosenkę może chodzić? Dzwońcie, 321-321-600. Halo, dzień dobry, cześć.
3: No, cześć, cześć, słuchaj. Wydaje mi się, że chodzi o piosenkę pod tytułem Kolorowe jarmarki.
0: O.
3: Tak, no, jak poleciało? Kolorowych jarmarków, ratatatata.
0: No tak, czy to jest poprawna odpowiedź?
1: Otóż nie.
0: Nie, także dzwońcie dalej, 321-321-600. Za chwilę prawda, antyradia, a potem Metal, Whiskey in the Jar.
4: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
5: Hey, what's up, it's Shannon.
6: And this is Sully from Godsmack.
7: Hey, this is Rob.
8: This is James from Metallica.
9: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
10: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Po reklamie.

0: Porażką zakończyła się kolejna próba uregulowania rynku kryptowalut. Złomiarze ukradli tory, pociągi nie jeżdżą. Utrudnienia na Mazurach. Terytorialsi przypilnują powstającej na Pomorzu elektrowni atomowej.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Miało być obalenie, a wyszło podtrzymanie weta prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Rządzący nie kryją niezadowolenia. Mocne słowa w stronę opozycji skierował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
2: Szemrane kryptoprawice pomogły w nieprzełamaniu weta szemranego prezydenta. Jest to niezaskakujące, acz szokujące. W świetle informacji o próbach przekupstwa, o prawdopodobnym morderstwie, o gigantycznych stratach klientów tej nieuregulowanej firmy.
0: W ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto zatrzymano i aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Ma zarzut m.in. płatnej protekcji. Z kolei wczoraj dwie osoby usłyszały zarzuty w m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. A znany inwestor giełdowy Rafał Z. zarzut przywłaszczał powierzonego mienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Złomiarze ukradli tory i pociągi nie jeżdżą. Jeszcze co najmniej kilka godzin potrwa usuwanie skutków kradzieży około 60 metrów sieci trakcyjnej na Mazurach. Utrudnienia są w okolicach Pielgrzymowa między Niździcą a Kosłowem. Z Olsztyna do Działdowa i w drugą stronę kursuje komunikacja zastępcza. Pozostałe pociągi skierowano na objazd przez Iławę.
1: Prawda Antyradia.
0: Terytorialsi będą trenować na terenie powstającej pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jest porozumienie między 7. Pomorską Brygadą WOT a prowadzącą projekt spółką. Ma to zapewnić bezpieczeństwo największej inwestycji energetycznej w historii Polski. Zagrożenie jest, bo w lipcu z dymem poszła część maszyn. Oficjalnie uznano to za podpalenie. Sprawców nie udało się odnaleźć. Obecnie na terenie przyszłej elektrowni atomowej trwają prace przygotowawcze. Pierwsze lanie betonu w 2028 roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Polacy coraz częściej mają świadomość, że powinni zadbać o dobre samopoczucie, ale nawet dbanie o siebie w nadmiarze może zaszkodzić.
3: Polacy starają się żyć zdrowiej, mówi Michał Krasoń z serwisu Prezent Marzeń.
4: 70% śpi od 7 do 8 godzin każdej nocy, co jest zgodne z zaleceniami dla dorosłych.
3: Ale sen to tylko początek, wylicza psychiatra dr Andrzej Silczuk, ekspert Multilife.
5: Człowiek słyszy, że ma się więcej ruszać, ma zdrowiej jeść, ma ograniczyć ekrany.
3: Ale nie wszystko naraz, bo zamiast pomóc, można sobie zaszkodzić.
5: Każda z tych rekomendacji oczywiście, że jest potrzebna, ale razem mogą zabrzmieć jak kolejna lista wymagań, czasami takich wymagań, z którymi naprawdę ciężko będzie sobie poradzić.
3: Nie.
0: Pełna kultura, zapraszam. Lincoln w Bardo wzmacnia obsadę. Willem Dafoe, Jonathan Bailey i Peter Dinklage użyczą głosów duchom. Tom Hanks zagra Abrahama Lincolna na żywym planie. Duchy będą animowane poklatkowo. To ekranizacja nagrodzonej Bookerem powieści o prezydencie w żałobie po śmierci 11-letniego syna. Producent Władcy Pierścieni szykuje nowe fantazy. Barry M. Osborne zapowiada Wars of the Dragons. Fabuła skupi się wokół Woja, który sprzeciwia się królowi, aby ratować jego córkę wskazaną przez przepowiednie. Projekt ma zapoczątkować całą nową serię, na razie bez daty premiery. Ridley Scott znów bierze się za obcego. 88-letni reżyser przepisuje scenariusz kolejnego filmu. Ma kontynuować Obcego Przymierze i historię androida Davida, granego wcześniej przez Michaela Fassbendera. Scott chce opowiedzieć o AI wymykającej się spod kontroli i budującej własny świat. Ulewa od Gorzowa Wielkopolskiego aż po Trójmiasto, deszczowo też na Mazurach. Wieczorem i w nocy opadów trzeba się spodziewać prawie wszędzie. Jutro też pogoda w kratkę, ale opady raczej przelotne. W niedzielę może się zrobić słonecznie na zachodzie. Padać już prawie nie powinno. Na termometrach w okolicach 20 stopni.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Ober.

0: Master of Vegas w Antyradiu.
1: Słuchajcie, Antyradia i bardzo dobrze, znaczy, że w domu wszyscy zdrowi. 13 minut po godzinie 18, a my chcemy wysłać was do miasta grzechu, do Sin City. I to nie po to, żebyście tam bumelowali, tylko po to, żeby się wybrać na koncert w Sphere. Koncert Metaliki mamy do wygrania. Bilet pojedynczy plus jeszcze drugi, to znaczy z osobą towarzyszącą. Co trzeba zrobić? Ano, trzeba słuchać Antyradia bardzo uważnie i zapamiętywać hasła, które pojawiają się na antenie Antyradia, notować sobie w kajecie, potem jeszcze wejść na stronę antyradio.pl, wypełnić zadania konkursowe, no i tak może się wydarzyć, że ktoś z was pojedzie do Las Vegas. Hasło, które trzeba zapamiętać, to pałka Larsa. Pałka Larsa. Zapiszcie sobie, zanotujcie, no i wbijajcie na antyradio.pl. A tymczasem zanurzamy się w odmęty lat minionych. To klasyka rocka i Def Leppard. Pour Some Sugar on Me.

0: wzruszający, nastrojowy kawałek Stones or Through Glass w Antyradiu, 23 minuty po godzinie 18. Już za chwilę wpadnie do nas Chris Cornell, będzie również Billy Idol, no i wrócimy do walki o stosunkowo udane pożycie. Walkowie w konkursie ostatni będą pierwszymi, w którym również można wygrać t-shirt Antyradia. A tymczasem jeszcze wiadomość z przedostatniej chwili. Brak zapiętych pasów w samochodzie zwrócił uwagę policjantów i rozpoczął serię niefortunnych zdarzeń 54-letniego pasażera Volkswagena, donosi portal kryminalki.pl. Mężczyzna był poszukiwany, a w jego portfelu funkcjonariusze znaleźli kilka woreczków z białym proszkiem. Mieszkaniec Pisza przekonywał, iż natrafił na nie podczas spaceru z psem. No cóż, wstępne badania wykazały niestety, że biały proszek to środki odurzające oraz że pies nie był prawdziwy.
1: Mistyfikacja interesuje, chemia, coś takiego, proszki, kurde, nie?
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, we're Guano Apes.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Evanescence na żywo za granicą? Mimo że na trasie World Tour 2026 Evanescence omija Polskę. Nic straconego. Antyradio wyśle cię na ich koncert 19 września we Frankfurcie nad Menem. Zapewniamy bilety, transport i nocleg. Słuchaj weekendu z Evanescence w Antyradiu i wygraj muzyczną podróż życia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.

0: Show. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.00.

0: Złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
1: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio. Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Absolutnie genialny kawałek. My Morning Jacket i Squid Ink. I od razu nóżka trochę się porusza, to musicie przyznać. Tomasz Ambroży Obertyn, prowadzący drugiej klasy, wciąż na posterunku. No i wciąż walczymy o stosunkowo udane pożycie. Walkowie na dziś wieczór oraz t-shirt antyradia. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Trzeba odgadnąć, jaki kawałek poleci dzisiaj na koniec audycji. A tytuł tej piosenki zaklęty jest w kalamburze dźwiękowym uleputanym z dźwięków znalezionych na YouTubie. Jak tylko odgadniecie, co kryje się w kalamburze, dzwonicie 321-321-600, zostawiajcie numer telefonu do siebie, no a ja przypominam wam kalambur.
1: Tak, śmierdzą tylko pingwiny i niektóre zakonnice.
2: Tak, bo my nie jesteśmy głupi, nie tykamy młodych grupi.
0: I o co może chodzić? 321-321-600, dzwońcie, na wszelki wypadek puszczam wam kalambur jeszcze raz.
1: Tak, śmierdzą tylko pingwiny i niektóre zakonnice.
2: Tak, bo my nie jesteśmy głupi, nie tykamy młodych grupi.
0: W tym kalamburze ukrywa się piosenka, tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Do wygrania stosunkowo udane pożycie na wieczór można zrealizować w dowolnej konfiguracji, plus jeszcze t-shirt. 321-321-600. No a teraz już Billy Idol zaprasza was na swoje białe wesele.

0: Dobra polska klasyka rocka jest dobra, bo jest dobra i polska. Lipa Li i jeżozwierz. Jeżozwierz to oczywiście nie jest zwierzę, które występuje w Polsce, bo w Polsce występuje żubr, bóbr, wydra, ryjówka, zając, prawda? To są zwierzęta, które występują w Polsce. Już za chwilę Black Sabbath i Paranoid, potem pobawimy się znowu w kalambury. No a tymczasem jeszcze wiadomość z naszego uniwersum obłędu. Od 1 września w szkołach obowiązują nowe zasady żywienia dzieci, tak zwana dieta planetarna. Bo chciałoby się posłać wszystkie dzieci w kosmos? Nie. Dieta zakłada zmniejszenie ilości spożywanego mięsa na rzecz produktów roślinnych, a także ograniczenie cukru i soli. Prawicowi komentatorzy alarmują, iż jest to wprowadzenie ideologii do szkół. Oskar Gorące Wargi Szafarowicz zarzucił diecie sprzeczność z podstawowymi zasadami żywienia. No, przypomnijmy, że swego czasu prawica sprzeciwiała się poszukiwaniu alternatywnych metod pozyskiwania białka, sugerując, że będziemy musieli jeść robaki. No cóż, zdaniem konserwatystów każdy ma prawo decydować o tym, jakie białko wprowadzi do organizmu. Oczywiście nie, jeśli jest się niewiastą.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: po reklamie.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Absolutna petarda. Numer, który sprawia, że nawet popularna panda czy inna multipla zamienia się w rasowego amerykańskiego krążownika i tak można jechać w stronę zachodzącego słońca. Słuchacie pary z głośników? W co się bawić? Pytał klasyk. No, w popularną salonową grę, tak zwaną dupa biskupa. Można, ale po co? Prawda. Można w Zośkę, Maryśkę, ale można też pobawić się w kalambury i to właśnie robimy. W parze z głośników w konkursie ostatni będą pierwszymi. W kalamburze dźwiękowym zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Waszym zadaniem jest pogłówkować i zadzwonić, jak znacie poprawną odpowiedź. 321-321-600. Jak nie znacie, to też dzwońcie. Ja przypominam kalambur.
1: Tak, śmierdzą tylko pingwiny i niektóre zakonnice.
2: Tak, bo my nie jesteśmy głupi, nie tykamy młodych grupi.
0: O co chodzi? 321-321-600. Jaka piosenka dziś ukryła się w kalamburze?
3: Dzień dobry. Dobry. Piosenka konkursowa to Hey Stupid, Alisa Coopera.
0: Hey Stupid. Fajna propozycja. Nie, to nie jest poprawna odpowiedź. 321-321-600.
4: No cześć, chciałem podać rozwiązanie rebusa. Moim zdaniem to chodzi o piosenkę Budki Suflera, Jolka, Jolka, pamiętasz?
0: Bożeż ty mój, żebrząc wciąż o benzynę, gnałem co tchu. Nie, to nie jest Jolka, Jolka, pamiętasz, ale fajne skojarzenie, ciekawa propozycja, czekam na kolejne. 321-321-600, a teraz Bruce Dickinson.

0: Absolutnie genialny kawałek. Słuchajcie, Antyradia, piątek, piąteczek, piątunio. Jeśli czujecie w kościach, że żona może kazać wam nocować, albo mąż, na wycieraczce, to spokojnie, u nas macie zabukowany pokój w hotelu California. Już za chwilę AC/DC, You Shook Me All Night Long. A propos tego kawałka, to w konkursie ostatni będą pierwszymi. W naszym kalamburze do wygrania jest stosunkowo udane pożycie na wieczór. Nie dzwonicie, odgadujecie kalambur i bardzo mnie to cieszy. 321-321-600. Cały czas można dzwonić. Pojawiają się na przykład takie propozycje.
1: Myślę, że piosenka w konkursie to Kult Polska.
0: O! No tak, spójrzmy, co było w kalamburze. Pingwiny, zakonnice, duchy zmarłych bohaterów, no i jeszcze młode grupis. To wszystko układa się w jedno hasło: Polska.
2: Czyli jak tak.
0: Tak, ale też i nie. Dlatego wciąż kalambur pozostaje aktualny. Czekam na wasze propozycje. A już za chwilę, tak jak mówiłem, AC Piorun DC pojawi się również w menu dzisiejszym wieczornym muzycznym. Figuruje The Offspring i Royal Blood, także bierzcie i jedzcie z tego wszyscy.
3: Hi, this is Brian from AC/DC.
4: Hey, you guys, it's Beth Hart.
5: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio.
7: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.

0: 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
2: Zaraz wracam.
1: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. Audioslave. Kings of Leon.

Monty Radio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberty.

Absolutnie uwielbiam ten kawałek i z dziką rozkoszą odpalam go sobie w samochodzie. Blues Brothers, Nieśmiertelni i Everybody Needs Somebody to Love. No i tak właśnie jest, każdy potrzebuje miłości, każdy potrzebuje też najlepszego rocka na świecie, każdy rozwijający się organizm, także po 40 czy 50, potrzebuje suplementować sobie absurd. I ja porcję wspaniałych, parujących, gorących absurdów dostarczam wam codziennie w soboty w śniadaniu ustranego od 7 do 10. Będzie jak zwykle odliczanie od miejsca 10 do 1. 10 bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Jak będzie wyglądała czołówka, jak będzie wyglądało pudło, to wszystko okaże się już w najbliższą sobotę. No a niedługo okaże się również, czy komuś dzisiaj powiedzie się walkowie, bo będzie rozstrzygnięcie konkursu, ostatni będą pierwszymi, ale to jeszcze za chwilę. Uzbrójcie się w cierpliwość. Na razie wracamy do grania i to nie byle jakiego, bo to już teraz The Offspring.

0: Brawo! Brawo, brawo, brawo! To jest właśnie odpowiedź na dzisiejszy kalambur dźwiękowy. Smells Like Teen Spirit, Nirvana. To jest kawałek, który wieńczy dzisiejszą audycję i to jest odpowiedź na pytanie w konkursie Ostatni Będą Pierwszymi. Każdy, kto udzielił poprawnej odpowiedzi, nawet jeśli nie zadzwonił, zgarnia teraz stosunkowo udane pożycie, a osoba, która dodzwoniła się pierwsza, wygrywa również merch. I tym kawałkiem ja się z wami żegnam. Antyradio wciąż gra. Po 22 Makak przejmuje stery, makakofonia. No a ja wracam do was w sobotę od 7 do 10 w śniadaniu ustylanego. No i w poniedziałek w parze z głośników. Miłego weekendu, bawcie się niegrzecznie. Trzymajcie się, pa!
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio, najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Włączamy turbo. Turbo Top w Amteradiu, czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na amteradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wrzami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Amteradiu.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: is Doug McKagan and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: promocja. Nie hańbi. Evanescence na żywo za granicą? Mimo że na trasie World Tour 2026 Evanescence omija Polskę. Nic straconego. Antyradio wyśle cię na ich koncert 19 września we Frankfurcie nad Menem. Zapewniamy bilety, transport i nocleg. Słuchaj weekendu z Evanescence w Antyradiu i wygraj muzyczną podróż życia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura, ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Hard Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.

0: opakowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. A 4-pak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przejść.

0: drugiej ręki to Allegro.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30%

0: na mediaexpert.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Bill Lavallo, a.k.a. BB.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio. Po reklamie.
4: Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoiński zaprasza na rokolekcje i kolejne dwie godziny opowieści o historii polskiej muzyki rockowej. Nie wiem, czy zauważyliście, ale trwa piąty sezon rokolekcji. Dziś cofnę się, jak bardzo często zresztą podczas rokolekcji, do lat 80. Istniały wtedy sceny muzyczne. Czym były? Chyba najlepiej opowie o tym Robert Jarosz, badacz kultury, współtwórca spichlerza polskiego rocka w Jarocinie.
2: Często wobec polskiego rocka lat 80. czy później używa się określenia scena rockowa. Co to jest scena rockowa? No, scena rockowa jest to grono jakichś osób, które łączą pewne wspólne cechy i dążenia. Ideały, sposób ubierania się, rodzaj uprawianej muzyki, a czasami tylko miejsce zamieszkania. Na przykład Gliwice, Rzeszów czy Trójmiasto. Bardzo zabawne historie działy się w latach 80. z tak zwanymi scenami w Polsce. Pierwszą sceną, która została tak nazwana, była to scena toruńska, związana z klubem Odnowa.
1: Tyle, Robert. Ja do tych miast dodałbym jeszcze Szczecin, Wrocław, Warszawę i środowiska skupione wokół klubów Hybrydy czy Remont. Sceny muzyczne powstawały w różnych miejscach, również Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Jedną z pierwszych, najsłynniejszych scen była ta w Liverpoolu z początku lat 60., czyli tak zwany Merseybeat, z którego wyrośli Beatlesi. Później pojawiła się m.in. scena w Manchesterze, na której zaczynali Joy Division, a chwilę później The Smiths czy Happy Mondays. W późniejszych latach powstała słynna scena w Seattle, która dała początek muzyce grunge. Ale istniały też sceny w Detroit, z którego wyrośli na przykład The White Stripes. Sceny powstawały też wokół klubów, jak choćby te wspomniane przeze mnie w Warszawie, czy przy słynnym nowojorskim klubie CBGB's, gdzie formował się punk i nowa fala, a skąd wywodziły się takie zespoły jak The Ramones, Talking Heads, Patti Smith, Blondie czy Television. Numery tych zespołów też będą nam towarzyszyć na przestrzeni najbliższych dwóch godzin. Dziś w audycji będą się wypowiadać ludzie, którzy byli związani ze scenami w Toruniu, Trójmieście czy Rzeszowie. Usłyszycie Waldemara Rudzieckiego, Zbyszka Krzywańskiego, Andrzeja Kobrek-Kraińskiego, Jarka Janiszewskiego, Olafa Deriklasowa, Anię Miądowicz, Piotra Mizernego-Liszcza czy nieżyjącego już niestety Krzysztofa Buffeta Barę. Najmocniejszą sceną w latach 80. była ta związana z Trójmiastem. Za kilkadziesiąt minut więcej o niej opowiem, ale najpierw trochę muzyki. Przed wami jeden z najciekawszych zespołów tej sceny, czyli Boom Wakacje w Rzymie. Nagranie pochodzi z singla i jest pierwszym fonograficznym śladem gdańskiej sceny alternatywnej.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: audycję w Antyradiu.
1: Jak wspominał Robert Jarosz w poprzednim wejściu, pierwszą sceną była ta w Toruniu, która powstała przy klubie Od Nowa. Za jednego z jej twórców uznaje się Waldemara Rudzieckiego, który w tym czasie pracował w Toruniu. To właśnie z tej sceny wyszła Republika, którą rozpocząłem dzisiejszą kolekcję.
2: W tym czasie Od Nowa nie funkcjonowała jako klub studencki. Jeden z wcześniejszych kierowników, jak to się wtedy nazywało, klubu, sprzedał ten klub ZPR-om i sam został dyrektorem tych ZPR-ów. I w tym czasie właśnie we Włocławku Anglicy budowali te włocławskie Azoty. Mieszkało ich tam kilkanaście tysięcy i oni na weekend się zjeżdżali do Torunia i tam funkcjonowało właśnie przez ZPR-y kontrolowane mnóstwo takich dyskotek dla tych Angoli, tam jakieś dziewczyny przyjeżdżały. I on przejął ten cały klub, to znaczy wykorzystywali tylko niewielką część, a te pozostałe sale, bo to ogromny, to dwór Artusa na rynku Starego Miasta, on miał dużo sal, które w ogóle były kompletnie niewykorzystane i gdzieś tam powstała idea, że może by zacząć o to walczyć. No i zmontowała się jakaś ekipa, w tym czasie działaczy, kilka osób, które zaczęły o to walczyć. No i początkowo weszliśmy w jakieś miejsca, które oni nie zajmowali. Doszliśmy do wniosku, że można było je wykorzystać, ale nie jesteśmy w stanie wyremontować, więc może są jakieś kapele, to wpuśćmy, żeby oni to remontowali. No i wpuszczaliśmy zespoły do jakiejś piwnicy i oni tam sami robili remont, bo w tym czasie wszystko było trudno dostać, każdy miał jakieś tam możliwości. I te zespoły, Republika, tam kilka innych, poremontowały sobie własnym sposobem, te sale wytłumiły i grały. No i tych zespołów zaczęło przybywać, bo to fama poszła w miasto, to w ogóle nie było takich możliwości. Znaczy, ja chciałem powiedzieć jedno, że wszędzie były i są ogromne potencjalne możliwości, tylko trzeba tą energię potencjalną zamienić na kinetyczną. I jeżeli stworzy się warunki, to coś się zaczyna dziać. Jak ich nie ma, to się nic nie dzieje. No i to był taki szczęśliwy moment i to zaczęło jakoś rosnąć. I nie pamiętam dokładnie, kiedy ten klub zaczął działać tak na wielką skalę, bo on różne rzeczy robił i bardzo dużo, nie tylko muzyką się zajmował, ale był teatr laboratorium, teatr 8 dnia i wiele innych rzeczy, dużo wystaw. Przede wszystkim słuchano muzyki bez przerwy, bo był sprzęt i przynosili ludzie płyty, pożyczali skądś i dużo było muzyki, która inspirowała ludzi i gdzieś w pewnym momencie, jak to jakąś masę krytyczną osiągnęło, że bardzo dużo ludzi było, zrobiliśmy tak, to się nazywało jakoś tak chyba klub rockowy z muzyką do tańca, czyli w weekend, to był piątki, soboty, niedzielę, grało tak po trzy kapele, 45 minut set, potem przerwa i w międzyczasie muzyka i to tak ze 4 godziny trwało od 8 tam do 12. No to tam się już tysiące ludzi z całego Torunia zjeżdżało na Stare Miasto. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że nie ma innej możliwości promocji, bo nie było żadnych szans, żeby dostać się z tą muzyką do radia. Kapele grały coraz bardziej sprawnie, no i zaczęliśmy się kontaktować z innymi, żeby na tej zasadzie oni nam organizują koncerty, my im, i my mieliśmy duży atut, no bo klub był dobrze wyposażony, miał sprzęt, miał scenę, miał publiczność i wszyscy bardzo chętnie przyjeżdżali, tym bardziej, że te zespoły nie były znane z mediów w ogóle, czasami w non-stopie czy gdzieś jakieś artykuły na ten temat się ukazywały, natomiast muzyka nie była dostępna, muzyka była dostępna tylko poprzez jakąś tam wymianę i oglądanie na koncertach. To było właśnie jedyne rozwiązanie, kontaktowanie się, żeby gdzieś zaistnieć dalej, bo wszyscy mieli ambicje, chcieli coś robić. Co jest bardzo istotne, że to się nie działo od razu, że to było rozłożone w czasie na kilka lat, jakieś 3 czy 4.
1: W pewnym momencie działało w Odnowie około 20 zespołów. Wśród nich była grupa Rejestracja Przedpoborowych, która dała się w całej Polsce poznać jako Rejestracja. Była jedną z pierwszych punkrockowych formacji w Polsce. Wystąpiła na festiwalu w Jarocinie w 1982 roku, co uwiecznił słynny reportaż pokazywany w kinach pod tytułem Jarocin 82. Rejestracja zaśpiewała tam piosenkę Wariat, chyba najpopularniejszą w swoim repertuarze. Przed wami Wariat i Rejestracja.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Eurokolekcje w Antyradiu.
1: Jak już wspominałem, Republika też zaczynała w klubie od nowa. Zbyszek Krzywański od samego początku istnienia zespołu był jego gitarzystą.
2: W Toruniu właściwie wszystko się ogniskowało wokół klubu od nowa. Zresztą niespecjalnie były inne kluby. No był mały klub morski, był klub Imperial na Bielanach. Ktoś tam próbował coś robić. Natomiast to zawsze było gdzieś tam na poboczach od nowa. Od nowa było tym takim rzeczywiście studenckim klubem pracy twórczej, bo tak się kiedyś klub od nowa nazywał. SKP to od nowa. Studencki klub pracy twórczej. I rzeczywiście wszyscy ci, którzy chcieli, a nie musieli być koniecznie studentami, mogli przyjść do tego klubu, poprosić o to, żeby dostać jakąś salkę prób, albo przynajmniej dostęp do sali prób, jakiś podstawowy sprzęt i próbować grać, próbować się realizować. Na pewno wpływ na to miało to, jaką atmosferę stworzył Waldek Rudziecki. Proszę bardzo, człowieku, graj, miej tutaj próby. Warunek jest jeden. Raz w miesiącu grasz koncert. Za darmo. I raptem się okazało, że to wystarczyło, aby działało w pewnym momencie, ja nie chciałbym przesadzić, ale bodajże chyba kilkanaście zespołów w klubie. Jedne lepsze, drugie gorsze, jedne bardziej charyzmatyczne, drugie mniej, nieważne, ale był taki pęd do realizacji, do samorealizacji młodych ludzi, jeżeli już cokolwiek potrafili, cokolwiek mieli do powiedzenia, to po prostu chcieli grać. To jest troszeczkę taka antyteza tego, co dzisiaj widzimy wśród młodych muzyków. Dzisiaj jest, nie mówię też wszystkich, ale generalnie widać coś takiego. Zrobimy ileś tam piosenek, nagramy demo, pójdziemy do wytwórni, wydamy płytę. Wtedy nikt o płytach nie myślał. Wtedy wszyscy tworzyli z pasją. Chcieli grać koncerty, chcieli coś ludziom powiedzieć. Nawet niespecjalnie ktokolwiek myślał o pieniądzach, bo te pieniądze i tak były enigmatyczne.
1: W pewnym momencie tak dużo było chętnych do grania w odnowie, że zaczęto organizować przesłuchania. W ten sposób do klubu dostał się zespół Fragmenty Nietoperza, w którym grali Andrzej Kobra-Kraiński i Jacek Bryndal. Późniejsi założyciele i do dziś liderzy zespołu Kobranocka.
3: Postanowiliśmy postawić na jedną kartę, stwierdziliśmy, co nam szkodzi zadzwonić do odnowy. W odnowie grało mnóstwo bardzo fajnych kapel, między innymi świeżo przemianowana Republika z Republiki. I zadzwoniliśmy do ówczesnego kierownika tego klubu. Kazik udawał, że niby jest z polecenia czyjegoś tam dzwoni. W każdym razie przyjęto nas na przesłuchanie. My z nową falą, która wtedy zaczynała bardzo mocno królować. W Toruniu był rok 81, luty dokładnie, nie mieliśmy nic wspólnego, graliśmy jakieś takie bardziej bluesopodobne rzeczy, no więc zebrała się w tejże odnowie, odnowa, która nie jest przy Gagarina, gdzie jest od 83 roku, tylko jeszcze w dworze Artusa, czyli na Starym Rynku w Toruniu, mieściła się, miała swoją siedzibę i tam zebrała się komisja, która składała się z kierownika oraz wicekierownika Waldemara R., tak go nazwijmy, oraz Grzegorza Ciechowskiego i Sławka Cisielskiego, czyli dwóch panów z zespołu Republika, a ten drugi Sławek później naszym perkusistą na pierwszej płycie był. Po przesłuchaniu przyjęto nas, byliśmy przeszczęśliwi. Po latach, kiedy już byliśmy bardzo blisko siebie, Grzegorz powiedział, że jako jedyny był przeciwny przyjęciu nas i nie dziwię mu się, bo nie potrafiliśmy grać, graliśmy jakieś pseudobluesy.
1: Kobra szybko zaprzyjaźnił się z Ciechowskim i bywał na próbach Republiki. Zresztą, Fragmenty Nietoperza w pewnym momencie miały próby w tej samej salce, co Republika. Potem Kobra grał w zespole Nowomowa, a Bryndal w grupie Niem. Obie występowały na festiwalu w Jarocinie. W 1985 roku znów połączyli siły i stworzyli wspomnianą już Kobranocką, w której grają do dziś. Przed wami właśnie ten zespół w jednej z najlepszych piosenek z ich debiutanckiej płyty Sztuka jest skarpetką kulawego.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Waldemar Rudziecki miał ogromny wpływ na powstanie sceny w Toruniu przy klubie Odnowa. Ale już na początku stanu wojennego przeniósł się do Trójmiasta i tam stał się jednym z inicjatorów tamtejszej sceny.
2: I prawdę mówiąc, nie pamiętam tego momentu, kiedy ta scena zaczęła się tworzyć, skąd się to wzięło. To znaczy ja przyjeżdżając do Trójmiasta miałem kontakty z tymi kapelami właśnie poprzez Toruń. Deadlocki i te wszystkie Mantry, wiele innych zespołów z tamtego okresu, które grały w Toruniu. Ja ich tam poznałem i tu zaczęliśmy się kontaktować jakoś tam i powoli z tego coś zaczęło tutaj wynikać. To tak jak gdańska scena alternatywna, to ona się nazywa gdańska, to właściwie wszystko powstało w Gdyni, stąd to, żeby to miało jakiś szerszy wymiar, no to stąd się to nazywało, tak? Wyniknęło z kontaktów i z tego, że pracując jeszcze w międzyczasie w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym, ja miałem duże możliwości organizacyjne, o wiele większe niż wcześniej. Poza tym potrafiłem to połączyć jakoś razem ze sobą, zaczęliśmy szukać miejsc do grania. W pewnym momencie zainwestowaliśmy tutaj z kolegami, zrobiliśmy pierwsze studio prywatne w Wejherowie. Wynajęliśmy cały dom i tam wstaliśmy sprzęt, te kapele wszystkie zaczęły tam nagrywać. Siedziały dzień i noc i nagrywały, bo chcieliśmy coś z tym materiałem zrobić. To było tak gdzieś od 86 roku, wydaje mi się, gdzieś tak do góry.
1: Ten ruch nazwano gdańską sceną alternatywną, ale tak naprawdę większość grup pochodziła z Gdyni, a były też Sopot. Z Gdańska była m.in. Bielizna i jej lider Jarek Janiszewski.
3: Otóż gdańska scena alternatywna była alternatywą wobec tego, co grało się w Polsce, wobec nastroju, wobec klimatu, tak? Panował nastrój tak zwanego totalnego przygnębienia. Zespoły grały rzeczy twarde, agresywne, ponure. Śpiewało się o rzeczach mało ciekawych, mało wesołkowatych. Dostrzegało się tylko jakby ciemne, takie brutalne strony, tak? Deserter tak grał i Siekiera tak grała i bardzo wiele kapel jeszcze z różnych regionu grało twarde dźwięki, jakby z ideologią taką bardzo przyciskającą człowieka do gleby, tak? Wszyscy byli przekonani, że trzeba walczyć, tak? Ale walczyć można na wiele sposobów, tak? Niekoniecznie trzeba opowiadać o tym, że ten typ jest szmatą, bo na przykład należy do partii, a ten typ jest świetny, bo jest gdzieś tam w podziemiu. Myśmy wybrali taką drogę, gdzie jakby stajemy troszeczkę z boku i udajemy, że żyjemy w normalnym kraju, nie przyglądamy się temu całemu dziadostwu, stąd patrzono na nas z boku tak dość dziwnie. Natomiast myśmy stwierdzili, że punk rock to na przykład stworzenie własnej przestrzeni, tak? Jeżeli stworzymy coś, co będzie alternatywne w stosunku do oficjalnego nurtu, czyli do zespołów śpiewających nawet takich jak Lady Punk, Lombard, czy Manam, czy Perfect, bo te zespoły były grane, tak? Natomiast zespoły pokroju, nie wiem, Kultu, Tilawu, Siekiery, czy chociażby Bielizny Geringa nie były grane, więc jakby już sami decydenci z tamtego okresu oddzielili to, co jest, powiedzmy, miłe, sympatyczne, wesołe i, uwaga, buntuje się, ale ten bunt nie jest taki niebezpieczny, od tego buntu, który jest taki naprawdę twardy, prawdziwy i może zarazić jakąś głowę. Stąd ta trójmiejska scena była zdecydowanie punk rockowa, w sensie takim, że tworzyła pewną własną przestrzeń. Jeżeli nie grało się rzeczy ska, nie grało się w Polsce rockabilly, a myśmy to grali. Myśmy pokazywali, że można zagrać kompletnie inaczej. To na przykład 82 rok, pojawiają się pierwsze formacje grające reggae i mamy na przykład jedną z pierwszych imprez w klubie Burdel, gdzie pojawia się formacja Polish Ham, gdzie Larry Ugw śpiewa jako wokalista, czarny wokalista z polską formacją stworzoną z białasów. To był szok, tak? Jak ekipa skinu przyjechała do klubu, to oni bilo nie mieli, że ktoś odważył się w 80, bodajże to był czwarty, piąty rok, wystąpić z człowiekiem o innej karnacji na estradzie. Oni musieli nawet potem wychodzić tylnymi drzwiami, bo przyszła organizatorka koncertu i powiedziała: panowie, tutaj musicie uciekać tam, tą i tamtą drogą, przejście w ogóle tym osiedlem, bo tam ekipa skinów już czeka. Taka była ciekawa informacja. W związku z tym grało się inaczej, grało się bardzo różnorodnie i punk rock dla nas był pojęciem bardzo, bardzo szerokim. Ja zwracam tu uwagę na jakby podobieństwa ze sceną brytyjską, gdzie po tak zwanym wstępnym wysypie ogromnej ilości kapel punk rockowych do historii przeszło kilka, które nie do końca jakby pasują też do tego nurtu. Takie zespoły jak Clash czy zespół Stranglers to są formacje, które wyrastały z tamtego nurtu, ale jakby paszły każda swoją drogą, pomimo tego, że wyrastały z nurtu punk rockowego. I tak działo się w Trójmieście, że było tutaj tyle indywidualności, tyle różnych pomysłów, taki tygiel rock'n'rollowy, że to wszystko można było wpakować jakby do hasła, ale to hasło w Trójmieście było zdecydowanie bardziej pojemne niż w innych częściach kraju.
1: Tak, gdańska scena alternatywna była środowiskiem niezwykle eklektycznym, ale o tym w następnej godzinie. Przypominam, że słuchacie Antyradia i audycji Rokolekcje, w której opowiadam Wam o scenach muzycznych w Polsce lat 80. W drugiej godzinie pojawią się m.in. Olaf Deriglasow i Piotrek Mizerny-Liszcz. Do dalszych opowieści wrócimy za chwilę, a przed Wami bielizna, która na początku nazywała się bielizna Geringa, później bielizna G, aż w końcu właśnie bielizna.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Przypominam, że słuchacie Rokolekcji. Dziś opowiadam o scenach muzycznych w latach 80. W poprzedniej godzinie wypowiadali się Robert Jarosz, Waldemar Rudziecki i Jarek Janiszewski. Gdańska scena alternatywna, o której opowiadałem w poprzednim wejściu, charakteryzowała się eklektycznością. Należały do niej zespoły punk rockowe, awangardowe, nowofalowe, bluesowe czy alternatywne. Jedne składy kończyły działalność, a w to miejsce powstawały kolejne. Anna Miałdowicz grała w zespole W Wakacje w Rzymie, które usłyszeliście w pierwszej godzinie.
2: Myśmy się bardzo dobrze bawili i ta gdańska scena alternatywna to generalnie głównie były takie przyjacielskie więzi, bo tych zespołów było kilka i ludzie, którzy grali w poszczególnych zespołach, często się przemieszczali z zespołu do zespołu. Myśmy się wymieniali osobowo i powstawały nowe zespoły. Wszystko się odbywało jednak w takich bardzo, bardzo przyjacielskich okolicznościach. Nie było jakiejś tam zawiści, jakiejś takiej złej rywalizacji, konkurencji. Tam kiedyś Maciek Bednarek nas wywalił z zespołu, myśmy oczywiście troszeczkę były niezadowolone, więc postanowiłyśmy, że zaczniemy same grać.
1: Tak, po odejściu z Boom Wakacje w Rzymie, Anna z przyjaciółkami Jowitą Cieślikiewicz i Katarzyną Przyjazną założyły zespół Oczy Czorne. Pierwszy z prawdziwego zdarzenia żeński zespół alternatywny w Polsce. Ania grała tam na flecie. Gdańska scena alternatywna była sceną bardzo eklektyczną, tak jak zresztą wspominałem. I daleko od polityki tak charakterystycznej dla poczynań zespołów z innych miast Polski. Bliskość portu, duży przepływ nowych płyt, a w dodatku jod w powietrzu nadał tej muzyce wyjątkowego klimatu. W ramach GSA działały takie zespoły jak awangardowe pancerne rowery i szelest spadających papierków, psychodeliczna apteka czy punkowo-dadaistyczne po prostu. Istniały też dzieci kapitana Klossa z Olafem Deriglasowym na czele.
3: Początki były takie, że po prostu spotykaliśmy się na koncertach. Oni przychodzili na nasze koncerty, my przychodziliśmy na ich koncerty, znaliśmy się, lubiliśmy się, czasami wypiliśmy flaszkę. Gdańska scena alternatywna była pewnego rodzaju wrażliwością, zbiorową wrażliwością, która pojawiła się. I to było bardzo fajne i jako takie uważam, że to było po prostu wyjątkowe. Jestem szczęśliwy, że miałem szansę wziąć w tym udział. Był pewnego rodzaju oddolny zryw ludzi w kierunku wzbogacania siebie. To właściwie gdańska scena alternatywna nigdy nie miała takiego charakteru czysto politycznego. Ludzie wtedy, mówię o gdańskiej scenie alternatywnych, o ludziach, którzy byli gdzieś tam wokół tej sceny się kręcili, bo to nie tylko sami muzycy, ale też publiczność tworzyła tą gdańską scenę alternatywną. I chodzi o to, że ludzie ci chcieli coś zmienić w sobie, coś w sobie wzbogacić i na dobrą sprawę podzielić się z tym z innymi. I ta forma jakiegoś takiego upiększenia swojego wnętrza, ale było w tym wszystkim jakiś taki po prostu podniosły duch i jakaś taka chęć odnalezienia jakichś nowych fajnych nut, nowych jakichś fajnych klimatów, brzmień w muzyce. I to, że to się stało wszystko w jednym miejscu, cóż można powiedzieć? Jod? Może kwestia jodu zawartego w powietrzu? Często temu związkowi przypisywano jakąś taką poszerzoną świadomość ludzi z Trójmiasta. I bardziej wolę patrzeć na gdańską scenę alternatywną jak na pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć ruch, bo to za duże słowo, ale pewnego rodzaju taki klimat łączący pewne gorące głowy, czyli tych liderów tych zespołów, tych ludzi, którzy naprawdę chcieli coś robić, działać, organizować się samemu, robić jakieś koncerty, wypożyczać sprzęt, pożyczać sobie sprzęt nawzajem. I bardziej widziałbym to jako taką oddolną inicjatywę, niż jako coś, co później, co się stało jakimś takim tworem sklasyfikowanym i właściwie zamkniętym w pewnego rodzaju zorganizowane ramy. Bardziej to odpowiadało mi na zasadzie, że się mówiło o gdańskiej scenie alternatywnej, to wymyślił bodajże Ozzy z 30 spadających papierków ten termin. I on w swojej takiej podstawowej formie miał bardzo fajną gdzieś tam wymowę, że jest to pewien rodzaj takiej sceny, że my się tam gramy koncerty, tych koncertów właściwie nie było gdzie grać, było parę tylko miejsc, gdzie można było grać, tam Wysepka w Oliwie, gdzieś tam Kolejarz w Gdyni. I przez to, że myśmy się tam spotykali i się widywaliśmy, to właśnie w ten sposób tworzyliśmy tą scenę. W momencie, kiedy zaczęło to już jeździć jako taki objazdowy teatrzyk, to już było mniej fajne.
1: Dzieci kapitana Klossa stały się sensacją festiwalu Jarocin 85. Zespół został laureatem imprezy, a ironiczna pieśń o bohaterze jednym z jej hymnów. Grupa wystąpiła w koncercie finałowym około 10 wieczorem, a pod sceną bawiło się prawie 20 tysięcy ludzi. Na zespole, o którym usłyszeli dwa dni wcześniej. Wyobrażacie sobie dziś taką sytuację? Przed wami właśnie pieśń o bohaterze i dzieci kapitana Klossa.
0: Rokolekcje w Antyradiu.
4: Tak to on. Przyjaciele mówią na niego po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem. Hans Kloss. zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe wprost niebezpieczeństwa czujące się

0: Kolekcje w Antyradiu.
1: Jedna z najciekawszych scen powstała w połowie lat 80. w Rzeszowie. Nazwano ją Rzeszowskie Zagłębie Rockowe. Krzysiek Buffet-Bara był jedną z najbardziej charyzmatycznych osobowości związanych z tą sceną.
2: Dziennikarze potrzebują tego określenia. No. Była gdańska scena alternatywna, więc ktoś wymyślił Rzeszowskie Zagłębie Rockowe. Nie ma znaczenia, że są nazwy. Wiem, że jest do dzisiaj wielu ludzi, na których te ekipy stąd zrobiły piorunujące wrażenie, bo to była ta duża, mroczna ekipa, czyli 84 Bułgarzy Aurora. No i my z Wańką byliśmy z boku. Jeszcze to KSU, które też jest podpinane pod tą scenę, no bo najbliższe miasto, które oni mieli w drodze do świata, był Rzeszów. A poza tym już znaliśmy się i przyjaźniliśmy się. A z drugiej szkoły, ze strony była szkoła Nalepy, ten blues, który zawsze w nas siedział, bo gdzieś tu u nas w domach każdy miał płytę Nalepy. Każdego rodzic, wujek, ciotka, sąsiad znał, pił z Nalepą, chodził na jego koncerty. A to była wtedy jedyna legenda. Później tam na chwilę się stało taką też legendą TRST, no ale mówię, oni się dosyć szybko po tym sukcesie w Jarocinie rozpadli. A my muzycznie już poszliśmy w zupełnie inną stronę. My poznaliśmy już punk rocka i nową falę. Już byliśmy w zupełnie innym punkcie po prostu. No. To wszystko skumulowało się też moim zdaniem na inność Rzeszowa. Właśnie to połączenie bluesa, znakomici jazzmeni jak Jakubek, jak Szczurek Witek, ten kontrabasista. Ja pamiętam, że myśmy mieli próby w tych samych klubach, gdzie oni. Myśmy często robili jam session. Tomek Beksiński przywoził filmy z Jamesem Bondem. W nocy puszczał nam festiwale z Woodstock 60-tych lat. Tutaj zrobił nam całą noc Live Aid w 85 roku, pamiętam, w klubie Plus. No to była niesamowita rzecz. Do 6 rano oglądaliśmy na taśmach magnetowidowych nagrany cały ten koncert Live Aid. Pamiętam, jak przeżywałem wtedy YouTube, którego byłem wielkim fanem. I to wszystko, jak gdyby, że ci ludzie byli stąd, spowodowało, że cała ta mikstura wybuchła. No, trafiło na siebie pokolenie ludzi, tych studentów, którzy organizowali, którzy byli też 4-5 lat od nas starszych i nas, małolatów, muzyków. Jakieś takie fajne pokolenie ludzi. No, bo to w sumie całą scenę rzeszowską tworzyło nie więcej niż 20-25 osób. No, taka jest prawda. To było te 5 zespołów, plus jeszcze do tego ci wszyscy właśnie ludzie od organizacji, ale była masa ludzi, którzy na przykład nie mieli talentu muzycznego, tak jak mówię, byli. Na przykład jeździli z nami jako technici na koncerty, pracowali za darmo, nosili sprzęt. Kurczę, to nie było na zasadzie gwiazdorstwa, że mieliśmy ekipy techniczne. Braliśmy kumpli, bo oni, wiedząc, że pojadą z nami do Jarocina czy na jakiś koncert, mogli zobaczyć ten koncert za darmo, przejechać się na niego za darmo, nie płacąc za bilety, więc pomagali jak mogli. Nie mógł grać na gitarze z nami, więc nam pomagał w niej wzmacniać na scenę. No, czy tego typu sprawa? I poza tym jeszcze fajność ludzi z zespołów na zasadzie takiej, że jeździliśmy bardzo często w kompatybilnym składzie, czyli 2-3 zespoły z Rzeszowa. My mamy dobry bas, więc wszystkie 3 zespoły grają na tym basie. Wy macie dobre bębny albo blachy, to wydajecie blachy. I to się jakoś tak udawało. Jak ktoś wchodził do studia, Andrzej Wiśniowski z RSC już nie grał wtedy z zespołem, założył studio, co było też niewyobrażalnie ważną rzeczą dla rzeszowskiej sceny. Tu na miejscu okazało się, że mamy prywatne studio, w którym można nagrać płytę. I Andrzej najczęściej robił tak, że pozwalał nam wejść do studia, nagrywać płytę, a później szukać kogoś, kto to wyda. Andrzej bardzo często do tego dopłacał. On musiał płacić realizatorom, wszystkim, musiał płacić za prąd i wszystko, ale był takim pasjonatem. Do tego studia też w pierwszych latach przyjeżdżały znakomite zespoły. Tu nagrano pierwszą płytę Armii, tu nagrano płytę Izraela. Rendezvous tutaj nagrywało. Naprawdę przyjeżdżali muzycy, którzy byli kimś. Tutaj dzięki temu powstała pierwsza płyta Bułgarów, 84, Wańki Wstańki właśnie. Także te 25 osób kumulowało to wszystko.
1: Niestety Buffet umarł 28 listopada 2017 roku, a wypowiedź sprzed chwili pochodzi z wywiadu, jaki przeprowadziłem z nim kilkanaście lat temu. Buffet na początku był częścią zespołu 1984, a potem stanął na froncie prześmiewczej formacji Wańka Wstańka and the Ludojades, która podbiła festiwal w Jarocinie w 1987 roku. Nie zagram wam jednak Wańki Wstańki, a One Million Bulgarians w piosence Czerwone Krzaki, jednej z wizytówek tej sceny.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Przemysł by to się... To nie, to trwało latami. Latami to dorastało i, no i w końcu zaopocowało tymi zespołami takimi jak 84, jak Aurora, czy jak Milion Bułgarów i tak dalej. No. Oczywiście też bardzo dużo w tamtym czasie nam pomogło to, że był Alma Art, który nas wszystkich skupił te wszystkie zespoły u siebie, no i ułatwił nam też start od takiej strony menadżersko, od strony zaplecza, czyli mieliśmy gdzie grać próby, organizowali nam koncerty. To był taki bardzo pozytywny ferment ludzi, którzy chcieli grać nowoczesną muzykę i prześcigiwali się nawzajem, z tym, że to była bardzo zdrowa wtedy konkurencja. Oprócz tego był to zestaw przyjaciół, bo myśmy się nawzajem spotykali, wymienialiśmy się płytami, naszymi inspiracjami i tak dalej, i myśmy się kumplowali, bardzo lubili. Czasami dochodziło pomiędzy nami do jakichś sprzeczek, ale te sprzeczki były śmieszne, bo jak się to zdarza pomiędzy kumplami. I też spotykaliśmy się ze sobą bardzo często, dlatego że Rzeszów to jednak było małe miasto i to środowisko było takie bardzo ze sobą skonsolidowane. Często też graliśmy koncerty razem, jeżdżąc po Polsce, i jechały trzy zespoły, czy tam dwa.
1: 1984 był jednym z największych pechowców końca lat 80. Nagrali materiał na płytę Specjalny Rodzaj Kontrastu, ale taśma zaginęła i album ukazał się dopiero w 2003 roku, czyli po 14 latach. Gdyby pojawiła się w swoim czasie, czyli pod koniec lat 80., mogła być jednym z największych wydarzeń tamtej dekady i spokojnie mieściłaby się w rankingach na najlepszy album lat 80. A czym była taka scena? W czym najbardziej pomagała?
0: We wszystkim. We wszystkim, jeżeli sobie ludzie pomagają wzajemnie, to jest im o wiele łatwiej, prawda? I jeżeli istnieje środowisko, powstaje bardzo zdrowy ferment wtedy. W każdej wspólnocie jest łatwiej. Człowiek to jest taka istota, która tej wspólnoty potrzebuje, no. I artyści też potrzebują środowiska, prawda?
1: 1984 wciąż istnieje i nagrywa bardzo dobre płyty. W 2020 roku ukazał się album Piękny jest świat. Dla mnie jedna z najlepszych płyt tamtego roku. Dwa lata temu grupa, która teraz jest duetem, nagrała bardzo udane piosenki z tekstami Bogdana Lebla, którego powinniście znać choćby ze słów dla zespołu Breakout. Zagram wam jednak Fermę Hodowlaną, jeden ze starszych numerów pochodzących z jednej z pierwszych płyt zespołu 1984.
2: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rekolekcje w Antyradiu.
1: Przypominam, że dziś na Rekolekcjach rozprawialiśmy o scenach muzycznych, a moimi rozmówcami byli Waldemar Rudziecki, Zbigniew Krzywański, Andrzej Kobra-Kraiński, Anna Miodowicz, Olaf Deriglasow, Piotr Mizerny-Liszcz, Robert Jarosz, badacz kultury i nieżyjący już Krzysztof Buffett-Bara, z którym rozmawiałem kilkanaście lat temu. Wzięliśmy pod lupę scenę toruńską, gdańską scenę alternatywną, którą bardziej można by nazwać trójmiejską sceną alternatywną, bo większość zespołów pochodziła z Gdyni i Sopotu oraz rzeszowskie zagłębie rockowe. Cóż wiecie, czym była scena muzyczna? Myślę, że dziś też istnieją środowiska skupione wokół jakiegoś klubu, stylu muzycznego czy miasta. W Trójmieście przecież wciąż działa mnóstwo zespołów i choć dziś nie tworzą tak specyficznego środowiska jak to z lat 80., to wciąż są wyjątkowi. Świadczy o tym choćby festiwal showcase'owy See You, na którym można zobaczyć i usłyszeć mnóstwo grup z Trójmiasta, również nowych i młodych. A czy dziś istnieją takie sceny? Chętnie je poznam. Piszcie do mnie na Facebooku. Jak już wcześniej wspominałem, ale mówił też o tym Robert Jarosz na samym początku audycji, sceny istniały w różnych miastach, również w Gliwicach. Dlatego na sam koniec zostawiłem Wam piosenkę zespołu Śmierć Kliniczna, czyli głównego reprezentanta właśnie sceny gliwickiej. Na czele zespołu stał Darek Dusza, który do dziś świetnie sobie radzi. Po Śmierci Klinicznej grał i tworzył w zespołach Absurd czy Shaking Doody, dla którego współtworzył najbardziej znane piosenki. Pisał też teksty dla grupy Jam. W XXI wieku stworzył zespoły Redakcja i nagrywał z grupą Demony. Postaram się kiedyś na Rekolekcjach przedstawić Wam bliżej postać Darka Duszy. A na razie i na koniec piosenka z początku lat 80. Antyradiowe i rokolekcyjne do usłyszenia, a przed Wami Śmierć Kliniczna w piosence Jestem ziarnkiem piasku.
0: Rokolekcje w Antyradiu.
2: Sara!
3: Sara!

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.